0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świty. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Łemkiewskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt. Minęła godzina 20. Mamy już piatnyciu, zaczął się nowy miesiąc nechneska, a wczera mamy już drugi den żołtnia 2023 roku. Osenna aura za wychladą znamy już przez paroch dny, no a chneska mamy już odtynok nomir odtynka 1240 wis. No i zaczynamy. Budu z wami na antenie do około mniejsze, bilsze 21 trycet. Budu wam puszcza ty muzyku w różnych językach, w różnych muzycznych stylach. No a medże muzyczny ma pererłamy to budę besida na budź jakie temy. Dodumujete się dobry jakie budu wam besiduwaty. Dane fakty związane z chneśnią datą liczne ci budeme wspominaty osoby z rusyńskiego naroda. Budeme besiduwaty jak świata chneska sud. Jaki tyż wozmu was na małą lekcję pro dalszu zakutynu zo świta pro dalszu derżawu. No ale poklasz to treba, pić sumułaty, jaką muzyku sme do teper słuchale na początek. Pustyłem wam ensemble Micro Music, jaki pochodzi z Wrocławia. To była śpiwanka Kocham do kości. A teper posłuchamy połem kiwskie Enlem i śpiwankę Zachradoczka. A pak puszczu wam ensemble No Name ze Słowacji. Posłuchamy po słowackie śpiwankę Biela Krasa.

0: oči počasím. Vločky padajú v prítmi, chaos či algoritmy. A všetko živé vonkuje, neverím, môj sused právnik sa sankuje.
1: I wertam do was, drohy słuchaczy, po muzycznej perwi. Sekundy temu skończyła się śpiewanka po słowacku. Słuchaliśmy ansamblu No Name, tak właśnie taku mają nazwę, a śpiewanka nazywa się Biela Krasa. A raniejsze pustył ją wam połem kiwski ansambl Enlem i śpiewanku Zachradoczka. Chneska już drugi den żołtnia 2026 roku. Chneszni den jest 275 dniem toho roku. Prochody coroczny też den, ale do kińcia roku do Sylwestra mamy jeszcze 90 dny. A den chneska był korotki, już trwał 11 chodyn i 33 minuty w Warszawie. Schit sącia był o 6:38, a zachit o 18:11. Chneska den był dłuższy od najkorotszego dnia w roci o 3 chodyny i 51 minut, a korotszy od najdłuższego dnia w roci o 5 chodyn i 14 minut. Iszczy znamy je i to iszczy bude dołucho. Osen, to ta pora roka zminęć się dokładnie za 80 dni koly, to budemy maty zimowe sące stojania. Prodążajmy muzyczną podorosz i puszczam wam dalsze śpiwanki. Teper posłuchamy zo Słowacji, prodążamy taką około karpacką małą wandriuku. Posłuchamy ansamblu Pacora Trio. To bude utwir z bardzo dołuchym słowackim nachołówką, kotryj zwuczyt na czoste, ma mamo moja, prenesz tjastnu zrodili. No a pak puszczu wam ansambl Sadu z Estonii. Posłuchamy energicznoho estońskoho folka. To bude śpiwanka pidna hołowką nalg.

Drodzy słuchacze, trwa program Tryświty, besiduje wam Jakub Zygmunt, sme po muzycznej pererwi, a słuchali sme pered chwilką energicznej, bardzo żywej, estońskiej, modernej folk. To był ensemble Sadu i śpiwanka Pidna Hołowką Nalg. Rajsze pustyłem wam taką jazzową interpretację narodnej muzyki ze Słowacji. To był ensemble Pacora Trio i utwir Pidna Hołowką na czoste mama Mamo moja, prenesz tjastnu zrodili. A teper to przyzryjmy się tomu, kto chneska wrodył się, albo w mer, jak liczny ci mamy związane z właśnie chnesznią datą. I chneska praznujemy liczny ci urodyn Michaiła Aumaszocho. Dokładnie po ukraiński win nazywał się Michajło Iwanowicz Aumaszi. Wrodył się win druhoho żołtnia 1930 roku na Podkarpackiej Rusy. To jeszcze tołdy była Czechosłowacja. W mer 6 czerwca 2019 roku w Uszhorodi. No i Michała Aumaszocho znamy jak rusyńskiego pedagoga, językoznatela, zbieratela folkloru, kulturnoho i sospilnoho diacza, tyż był hormajstrom i encyklopedystą. Win wystupywał aktywno w presie z publikacjami. Przeważnie to były tak możemy powiedzieć narodne, o narodnym charakterze statii na temat historii języka znanych osób Podkarpackiej Rusy i związanych z nią właśnie dajakich historii. Tyż Wyn pisał statii z recenzjami na nowe publikacje rusyńskich autorów i o Rusynach z czertami o interesujących mało znanych albo zabytych podijach i ludziach swojego regionu właśnie Podkarpackiej Rusy. Jako słownikar i encyklopedysta wydał ci u biblioteku własnych knych, a tyż był aktywnym współautorem w najlepszych encyklopediach o Rusynach, które są dodnes pojawlene i znane. Nepełna bibliografia jego presowych publikacji i własnych knyżok to wynosy dokładnie 557 pozycji. Zatem tot człowiek Michał Aumaszy to mało nie napisał, ale za to dziękujemy jemu właśnie, że taką wielką spadkowiną po sobie leszył. A teper kus muzyki perednamy, a po pererwi powiem wam, jakie chneska mamy świata. Poklasz to perednamy Sirotkin i śpiwanka Pidna Hołówką Galasa imiona i ty, a pak puszczu wam artystu z Polszczy Sosnowski i śpiwanka Pidna Hołówką na złom.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

To był Sosnowski, artysta, jak i pochodzec z Polszczy. Słuchaliśmy polskośpiwankę Pidna Hołowką na złom. A rańsze pustyłem wam Sirotkina i Jocho śpiwanku Pidna Hołowką Galasa imiena i ty. A jakiem zapowił przed pererwą, tak prodążam właśnie besidu prochneszni świata. Sztochneska praznujemy, medzieńczyma medzienarodny den bez peremoczy. No, w neszních czasach to już trudno wtekaty od peremoczy. Jest ona praktycznie wsiady na uleciach w szkoli, w telewizji. Zatim trzeba z nią boryty się, trzeba reagowaty, kol komusy dije się, dasz to płanoho. No a Międzynarodny Den Bez Peremoczy to jest światom zaklekanym w dny urodzin Mahatmy Gandhiho, kotroho znamy jak pioniera filozofii i strategii nehosnuwania peremoczy, za jednoho z najbliższych pacyfistów w historii świta. No a jak sme bez peremoczy, tak besidujemy pro takie świato, to właśnie peremocz i da jak trudny zachowania ludy, możemy na to te tisz reagowaty uśmichom, żeby śmijaty się, ale żeby po prostu taką ulipku uśmiech na twary pokazywaty. No a dneska jest dobra nachoda do toho, bo mamy świtowy den uśmichu. Jest to radosne świato praznowane od 1999 roku w perszu 15 żołtnia. A dumkodawcą toho świata był Harvey Ball, autor znanoho w ciłym świti symbolu żołtoj śmijajuczoj się twary, tak zwanoho smiley face, kotroho tiż to tu ikonku hosnujemy, na premier w messengerach, w komunikatorach, kory sobie hoczemy taku uśmiechniatu buźku twar właśnie wysłaty, no to to dokładnie to smiley face hosnujemy, a to symbol to pochody z 1963 roku. Symbol tot reprezentuje dokładnie toż to nasz to den hoczemy widyty najczęstsze u inczych ludy. Po prostu bezinteresowny uśmiech i radost z życia. No bo jak się wskazuje, znane od stolitiu jest takie prysliwia, że śmich to zdrowla. No i to nie jest lem metafora, ale też właśnie ku sprawdy w to tym jest. Zatem chneska śmijajmy się i dilmy się, darmy się na wzajemno właśnie takim uśmiechom do bliskich, do czużych, do wszystkich. A teper to choczu podzielite się z wami nelem uśmichom, ale też muzyką. Posłuchamy ansamblu Talisk zo Szkocji, to był szkocki folk i utwór Pidna Hołowką Montreal, a pak puszczu wam polatyżskie ansambl Tautumeitas i śpiwanku Pidna Hołowką Tulietini.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powieści słowo imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.

Słuchali z ensemblu Tautumeitas z Latwii. To byli dziewczata, które no, znamy bardzo dobrze. Ja już od paru roku puszczam ich śpiwanka. Teper maliśmy śpiwanku Pidna Hołowką Tulietini. Ręsze słuchaliśmy Talisk, ensemble ze Szkocji i to był instrumentalny utwór Pidna Hołowką Montreal. Lyszamy u Szkocji, lyszamy Latwiu i jechamy do Afryki. Beru was na małą ekskursję pores Niger. Bo pro czat to ja ją besidował przedwczera w Seredu, no i Niger to też wielka dżawa, która jest sąsiednią z Czadą. Je to sridzemlana dżawa, nachodziacza się na granicy Sahary i Sahelu w zachodniej Afryce. Je to kraina bardzo krajnocho, ekstremalnocho, pustynnocho klimatu. Też nachodziać się tam dżereła uranu, resursy są tak naturalne resursy uranu, jak i też są tam cały czas do chneska żywy kultury nomadiu, dokładniej Tuaregiu i Fulbe. No też w Nigri jest weloch zabytkiu, są na premier chleniane minarety meczetów Agadezi, są też krasne kultury tam na premier, jest taki zwyk mużskoho konkursu krasy Gerewol, no i też no, sąd paleontologiczny odkrycia na

stratnych kilometrów i jest to 4 razy bilsze jak powierzchnia Polszczy. Rika Niger płynie przez południowo-zachodnią część dzierżawy, dokładnie na odcinku około 550 km i jest to jedyne ciłoryczne dżerełko powierzchnianych wód. Zatem no, nie jest tam niejakich wielkich ozer, nie jest tam innych wielkich rik, lem Niger daje wodę, daje życia, daje możliwość uprawiania roli i tak dalej. Tyż Niger to nie jest lem taka płaska kraina, pełna pisku i taka saharyjska dzierżawa. Są tam i chory. Najwyższą krapką dzierżawy jest Werch Mont Idoukal Takhes. Maje win wysotu 2022 metry nad morą, nachodzić się na takiej werszyni Bagzane w chirskim herbeti Air. No a jak tak posmotrymy na riven życia w Nigrii, no to na żale to ta dzierżawa z animat jedno z poślidnych miejsc w rankingu Organizacji Zjednoczonych Narodów, to ta dzierżawa ma wielkie problemy z to tym, że pustynia rozszyra swój zasiach, że jest tam susza, że brakuje podstawowej, osnownej infrastruktury, doroch i tak dalsze. No ale tam jest ekstremalny klimat w Nigrii, tam są takie temperatury, no bliższe jak 35 aż 45 gradusiu, osobliwo w suchi pori roka. Zatem czasem jest opisywany tot rejon, to ta dzierżawa Niger, jak patelnia świta. No ale na to tej patelni, na to tej wielkiej obszyri jest tylko interesujących riczy, jak posmotrymy na przyrodę, jak posmotrymy na kulturę, że no jest szto studiowaty, jest proszto czytaty i doznawaty się. Kus takich osnownych ciekawostok ja wam powiem, ale o paroch minut. Poklasz to, prednamy śpiwanka po czesku, posłuchamy ansamblu Wesna i śpiwankę Laska, a pak puszczu wam po rumuński ansambl z Mołdawii Via Daca i śpiwanku Luna Plina.

To był ansambl z Mołdawii, Via Daca. Słuchali ste śpiwankę Luna Plina, a raniejsze pustyłem wam śpiwanku z Czech. To był czeski ansambl Wesna i śpiwanka Pidna Hołowką Laska, co znaczy lubow. No i wertamy jeszcze na paroch minut do Nigru. Niger, taka dżawa na hranici Sahary, Sahelu w zachodniej Afryce. Już znamy, że to wielka dżawa, żyje tam niemało tak naprawdę osób, no i je bardzo ciekawa. Tam na prymir nachodzi się taka skalna formacja El Ras. Tam paleontologi odkryli ostanki takiego dinozaura, sauropoda, który ił lem rośliny. Win mał bardzo taki wyniatkowy, szeroki pysk. No i to nigdy w innych czasach świata nie był odkryty podobny tak z kamiliny, tak ostanki dinozaura. Za to właśnie temu odkryciu była nadana nazwa Nigersaurus taketi. Zatem zaohaczam, żeby pochladać w internecie z nimo, kto ho dinozaura powtórzył nazwę Nigersaurus taketi. No, bardzo ciekawy i szeroki taki pysk mał. No, ale jak idę pro taką historię, ale w no taką już tylko juczu się czasił periodu człowieka, no to na przykład jest takie miasto Zinder. Tam nachodzi się taka czastochomista Birni i nachodzi się tam bardzo krasny pałac sułtana z XIX stulecia. Tyż nachodzi się tam domy z suszonej chliny, który sód zdobleny reliefamy, takim geometrycznym reliefamy hausa. Bardzo ciekawa okolicia pit architektonicznym wzglądom. Jak już jem powił, w Nigrii to żyją też nomady, dokładnie Tuaregy, między innymi. I Tuaregy dwa razy do roku idą w karawanach z właśnie przez sotki kilometrów, przez pustynię, solą, tak tradycyjnie, jest to taki rytuał, z miejscowości Bilma do Agadezu. No i jest to taki rytualny pochód, trwający weloch dnia. I tak dwa razy do roku właśnie Tuaregy organizują to. Tyż jak idę pro kulturu, to jest taka bardzo ciekawa ceremonia, rytuał Grevol w Nigrii. Tykać się win muził. Muził z grupy Wodabe. On robił tam w czas tej ceremonii taki hipnotyczny tanec, jak to eksponują swoje zuby, bardzo biłe zuby i biłyny swoich ok, biłyny oka przed sudziami. Jest to taki, możemy powiedzieć, właśnie mużski konkurs krasy. Bardzo ciekawa tradycja dochneska żywa. Jak już sme przy tradycjach, to w Nigrii sód noszeny tradycyjne obleczenia. Jest przede wszystkim bardzo znana taka szata Bow-Bow, która jest roblena z haftowanoho adamaszku bazin. No a jak kultura, to i też muzyka. Mają w Nigrii swoje huszle, które mają tam jedną strunę. To te huszle nazywają się imzat. Sód roblene z tykwy i skory kozy. Sód on instrumentom, na którym chraty możut lem żeny. Jeszcze raz powtórzę nazwę toho instrumentu. Sód to jest to imzat. I to sód tak huszle z jedną struną. A tak na sam koniec, to jeszcze chcę wam powiedzieć pro jedną taką przyrodniczą ciekawostkę, bo w Nigrii przez dziesiątki, a tak naprawdę to i sotki roku, rosnęło jedno z najbardziej odizolowanych drzew na Ziemi, na planecie. To było drewo Stenere. To drewo rosnęło praktycznie 400 km w takim dystansie, w dystansie 400 km od inczej rośliny, dosłownie w serdyni
pustyny Sahary. No ale w 1983 roku wjechał szofer tira po prostu w to drewo, zniszczył to drewo, już johonneje, ale to już martwe drewo było przeniesione do muzeum w stolici i je eksponowane, a na to tym misti nachodzi się taki stalowy pamiętnik. No ale sąd z nim w internecie, sąd jeszcze takie potwierdzenia, że faktycznie to drewo tam rosnęło i to było nic inczoho dowkola. Bardzo cudowe, to była akacja, która była już takim ostanką po periodzie z peret sotok tysiacze roki u kole to na Sahari było bilsze wody, bilsze opadił i była to ta Sahara zeleną krainą. Zatim, no już te perspomnienia lem leszyło się pod o tym drewi, ale wartat właśnie tak wspomnuty. Proto tu ciekawostku. No i to tiłko. Może jak już jsme tak w Afryce, posłuchajmy muzyku z Afryki, może nie z Nigru, ale z Nigerii, która jest sąsiednią dyrżawą. Mam dla was artystku Abianu, puszczu wam śpiwanku, pidna hołowką Melenia.

Skończyła się muzyczna perwa do rochy słuchaczy, trwat program Tryświty, besiduje wam Jakub Zygmunt. To była artystka Abiana z Afryki, dokładnie z Nigerii. Słuchali sme śpiwankę Pidna Hołowką, Melenia. I to było takie, możemy powiedzieć, to wybir, to śpiwankę, mał znaczenia, no bo przed perwą besiduwał ją wam weloch ciekawych riczy faktów związanych z Nigrą. Bardzo taką mało znaną derżawą z zachodniej Afryki. Drodzy słuchacze, chneska piatnycia, druhi żołtnia i jeszcze mamy powtórzenia obzraczył przyrody w każdą piatnyciu, dokładnie o 13 chodyni, ale już wam choczu powisty i uspokoity, że pitkinec żołtnia wertajut nowy odtynk obzracza przyrody. Budut zapowidy na portale LMFM, budut premierowe odtynki w piatnyciu o 13 chodyni i powtórzenia w sobotu rano i jeszcze powtórzenia w noczą z Witorka na Seredu, tak żeby nasze słuchacze z Ameryki też mogli słuchać w takich dla siebie normalnych porach właśnie. Zatem bud te jeszcze terplewy ma paroch tyżni i wszystko już werne. Możemy powiedzieć, że do normy. A teper to jeszcze kus muzyki, może po madziarsku posłuchamy ensemble Au Revoir i śpiwanka Pidna Hołowką Wachur.

0: To był ensemble Au Revoir, jak i pochody z Madziar. Słuchali sme śpiewanki Pidna hołowką Wachur. Dorochy słuchaczy, już pomale kińczymy program Tryświty na Chneska i w to tym tyżniu. Oczywiedno następny odcinek Tryświty będzie w ponedilok o trydny i w ponedilok to będzie z wami Demko Trochanowski. No i sme tak podzieleni z Demką i Seweryjanem, że bez zmin idę w to tym sezonie. Demka możecie w każdej ponedilok słuchać Seweryjana Kosowskiego w każdej witorok i czetwer, a ze mną możecie striczać się w każdą seredu i piatneciu. Zatem jak było, tak je i poklasz to, tak budę. No a teper to już praktycznie koniec. Zatem dziękuję wam serdecznie dneska za prysutnic, że ste słuchali mnie, że ste byli ze mną na anteni. Dziękuję wam serdecznie. No i żelam wam przyjemnej reszty wieczora i przede wszystkim przyjemnego słonecznego weekendu. Trzymajcie się, ostańcie zdrowi, dobranic i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Tryświta. Wieczerą.
2: Jeden.
3: Dwa.
0: Trzy.
3: Na trzy głosy.
2: W radiu.
0: LEM FM.
3: Tryświta.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
4: Paweł Stefanowski. Tu sei come il vento, accovacciato sotto il cespuglio, nascosto sotto un ombrello di ragnatela. So cosa provi e al tocco della mia mano in una piccola tempesta voli via.

Hej, witam Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Humanitas. Beskidy mi, jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Bolit mnie krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w sercach plekali, bez wika nesli do rywnych dni, spisami zastawlena.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drodzy słuchacze. Łemkiwskiego Radia LEM FM besiduje wam Jakub Zygmunt. I wysłuchaliśmy już wstupnego dżinga, zatem znate, jaką audycję teper zaczynamy obzerać przyrody przed nami. Budeme sobie chodzić wandruaty, chneska to i tiż kus pływaty i odkrywaty nieznane zakutyny nacjonalnych parków w Polsce. Bośmy w taki czas to dołho już serii obzeracza, kole to besiduju pro nacjonalne parki w Polsce. Byliśmy już w bilszosty z nich. Byliśmy w Magórskim, w Bieszczackim, w Ojcowskim, Gorczeńskim. No, w to tych chorach już sme tam pochodyli dost konkretni. Ale jeszcze przed nami paroch nacjonalnych parków, jakie nachodzą się w północnej części Polski. No i chneska pojechamy nad Riku Narew. No tam, w regionie, który nazywa się Pidlasza, właśnie nachodzi się Narwiański Nacjonalny Park. Jest to park, który jest jednym z młodszych, ale już tak młody i to finneje. Wozniknął riszyniom Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1996 roku. Zatem tak rachujuczy od momentu, kole nachrywam tot odtynok, no to maje tot park już prawie 30 roku. Nachodzi się w północno-schodniej Polszczy w Pidlaszskim województwie 30 km na zachód od Białochostoku. Park obnymat obszar Doliny Narwi medże takyma miściamy jak Suraż i Żędziany. W pit geograficznym wschliadom Narwiański Nacjonalny Park nachodzi się w mezoregionie o nazwie Dolina Hirnoj Narwi, a tot mezoregion należy do Wielkoj Północno-Pidlaskoj Nyzyny. Hranyci parku idą tak, że obnymają lem dolinu Riky, zatem 98% powierzchni parku to sud grunty deje woda, płynę Rika, sud one tak bachnysty i bardzo często pit to pluwany. W 2004 roku Narwiański Nacjonalny Park był też włóczeny do sity Natura 2000. No i chneska sobie kus powimy proto tu Narwiu, proto tu Riku, jak ona wychladat, bo maje bardzo czudowy charakter. Tiż kus wam powiem, co możemy robyty w tym parku. Win nie jest wielki, nie jest taki bardzo popularny. Zatem lito może to być bardzo interesująca dumka właśnie na małą podorosz nad Narew, żeby odpoczaty odtłumił turystiów, a i żeby tiż kole lubite pływate po rikach, kole lubite probywania nad wodą, no to właśnie poriadni odpoczaty. Budete mochle w Narwiańskim Nacjonalnym Parku. Poklasz to mała pererwa perednamy, a pak wertam do dalszej besidy.

Wertam do was, drogi słuchaczy, obzeracza przyrody. Chnyskasmy w Narwiańskim Nacjonalnym Parku. Parku, jaki jest mało znany w Polsce. Nachodzi się, jak już się powił, na obszarze północno-pidlaszskoj Nyzyny w Dolinie Hirnoj Narwi. I to ta Narew, rika Narew, na obszarze parku ma bardzo netypowy charakter, bardzo tak jako honestrytymy u niejakoj na Łemkowyni, bo Narew Heł jest anastozomujuczą riką. Powtórzę jeszcze raz to słowo, bo je bardzo dołche, jest anastomozujuczą riką. To znaczy taką riką, która płynie równoczasowo wieloma korytami, które mają taki stały bieg. To te koryta są rozdzielone ostrowami, a to te ostrowy są porosnione roślinami. I to wszystko tworzy taką, powiedzmy, sit właśnie różnych koryt, które niekoniecznie są paralelne do siebie. No i to jest taki labirynt właśnie takich wodnych korytariów. To wszystko wygląda jak jedna wielka mozaika. Taka mozaika składająca się z takich rozlewisk, z zemlanych i bachnystych siedlisk. No i to wszystko tworzy taki unikatowy, wyjątkowy charakter Narwi i to właśnie na terenie Nacjonalnego Parku. No i sąd też popry to tych, okrem to tych koryt, też sąd takie koryta, które wmerają już, zarastają roślinami. One też są bardzo interesującymi elementami tego ekosystemu. No i kiedy mamy taki obszar, gdzie jest wiele wody, sąd ostrowy, nie jest człowieka, nie jest dialnosty człowieka, nie jest cywilizacji, to jest to bardzo korzystne środowisko dla ptachiu. No i jeden ptach jest symbolem Narwiańskiego Nacjonalnego Parku i jest to bołotny luń. Zatem, no, kole lubite smotryty, wychladaty za ptachamy, to też Narwiański Nacjonalny Park jest dobrą dumką, żeby tady pojechaty. No a okrem toho, że możemy smotryty na riku, to też możemy, no, kus pochodyty po okolicach parku, który też są bardzo interesujący. I bilsze prototu temu powiem wam o paroch minut.

I idźmy dalsze, drodzy słuchacze, przez Narwiański Nacjonalny Park. Park, który istnieje już od 30 roku i kotrocho sidybom administracji tego parku przez 20 roku był dwir w Kurowi. Jest takie seło Kuriu, w którym właśnie nachodzi się zabytkowy dwir z 19. stolicia i tam przez 20 roku była administracja parku, ciłe biuro, pak perenesle, toto do takoho seła, które nazywa się Młynarzówka. No ale i tak warto pojechać do Kurowa, żeby dozryty się takoho wału i ostanki nieistniejącego już mostu na peredwojennej starej drodze Białostok, Warszawa. Właśnie przez Kuriu szła to ta droga, dneska probich jest kus w innym miejscu, no i to jest bardzo też takie ciekawe, że takie ostanki już ruiny starej budowli sud poseret dykoj rikę. Tiż w totem dworze w Kurowi nachodzi się bardzo ciekawa ekspozycja tykająca kulturowych i przyrodniczych walorów Doliny Narwi. Jak dojechamy w zachali do Narwiańskiego Nacjonalnego Parku? No bardzo dobry jest dojść no, koleją, żeliznycią, bo możemy pojechać do takiego miasta Łapy, no i od tal właśnie dosyć daleko jest już do obszeri Nacjonalnego Parku, bo tiż przez park idę w zachali żeliznycia z Warszawy do Białostoka. Tiż możemy, jak chcemy dać to bilsze porobyty, jak lem smotryty na riku, to możemy popływaty kajakamy i w to tym cile, w to cile to musimy pity do takich dwóch seł. Jedno to jest małe mistoczko tak naprawdę, a drugie to jest seło do Suraża albo Uchowa i tam możemy wypożyczyć kajaky. I to lem kajaky, bo jest wielki zakaz poruszania się łódkami z spalinowym silnikiem za tym. No właśnie, możemy też spokojnie, bez hałasiu, bez hołosnych zwukiów eksplorować to tu prostyr. No i pro kajaky na Narwi, to chcę wam kuzbilsze powisty, bo jest paroch tras, który możemy wybrać. No i właśnie chcę wam prodaty jedną taką alternatywę, żeby popływać kajakom do kola Kurowa. No i to tu trasu wam opiszę po krótkiej muzycznej przerwie.

Moi drodzy słuchacze, wracamy do Narwiańskiego Nacjonalnego Parku w obzeraczu przyrody i jeszcze przed nami kajakowa przychoda, kajakowa wyprawa przez Riku Narew. No i mam taką propozycję dla was, kajakom dookoła seła Kuriu. To jest taka bars korotka, może nie tak bars, ale przyjemna korotka dla początkowych kajakarzy. No i to szlak, kajakowy szlak w okolicach Kurowa ma formę takiego koliczka, które zaczyna się i kończy na kajakowej przystani w Kurowi. I są tu dwa warianty. Jest trasa takiej średnio-okoliczka, która ma 3 km i to trzeba propłynąć tak, no... Płynemy tam półtora chodyny, mniejsze, bilsze, albo je opcja z wielkim koliczką i to ta trasa ma je dołchist 7,5 km i to gdy już musimy maty 3 chodyny swobodnego czasu, żeby propłynąć to tu trasu. No i na szlaku, na kajakowym szlaku sąd na rici postawleny tablici, które wskazują napriam, jak pływaty. No i też, kiedy będziemy wypożyczać kajaky, to dostaniemy mapku, na której sąd zaznaczone wszystkie punkty, wszystkie trasy, właśnie, żeby się tam nie pochubyty w tym labirinti weloch wodnych korytarium. No i tu jest też od organizatoriów, bo to wszystko jest zorganizowane nacjonalnym parkom. Jest taka ważna informacja, że to ta dłuższa trasa, dłuższy wariant jest bardziej taki dla już nie początkowych kajakariów, ale takich, którzy już znają jak pływać na rici, bo kiedy jest kus wyższy stan wody w Narwi, to gdy może być trudno. Wielka czas trasy idę pit prud właśnie w periodach, kiedy zas stan wody jest niższy, na premier jest to suche lito albo osen, to da kotry odtynkę może być trudny do propłynucia ze względu na chustą roślinnist, jaka bude tołdy w korytach riky. Trasy też czasem może być zaperane z tej przyczyny właśnie, że je bardzo mało wody, no ale jest taka alternatywa jeszcze, czasem ludy ju hosnują, że pływamy z parkowej przystani do mostu na Kuriuci. Kuriłka to jest nazwa tej starej drogi z Warszawy do Białostoka. Tam sobie możemy pochodyć po starym wali, zorwano homostu i wernuty do Kuroła. Zatem sąd możliwosty. Jest ich paroch i przede wszystkim nycz. Już bilsze nie potrzebuje te, jak po prostu wziąty urlop, zaplanowaty czas i pojechać do Narwiańskiego Nacjonalnego Parku. No to może być bardzo ciekawa wyprawa dla was. I to wszystko, co przyrychtowałem w chneśnim odtynku obzeracza przyrody, zaohaczam słuchać dalszych odtynków, w których też jeszcze budu wam besidowate pro nacjonalne parki, a ja wam dziękuję już za chneśniu uwachu, za prysutnist, żelam wam przyjemnej reszty dnia, trymajte się, ostante zdrowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

Boleś tam nie było jak teraz. Przydali goście za stół. Прекрасно śpiewali, прекрасно говорили. Що? Boleś tam nie było jak teraz. Przydali goście za stół. Прекрасно śpiewali, прекрасно говорили. Що?

Ktoś ci zaśpił?

Prelat tygodnia portalu LMFM. Dr Bohdan Horbal, odznaczony prezydentem Polskiej Republiki. Autor listy Seweryan Kosowski. Prezydent Polskiej Republiki odznaczył doktora Bohdana Horbala, kawalerskim krestem Orderu Zasługi za wydatne zasługi dla zachowania, dokumentowania i popularyzowania spadkowiny Lemkił ta budowania pozytywnego obrazu Polszczy w Zjednanych Sztatach Ameryki. Toto czynne polskie odznaczenia było peredane osobisto 20 września septembra 2023 roku w czas wizyty prezydenta dr Karola Nawrockiego w New Yorku. W tenże dzień prezydent i pierwsza dama Marta Nawrocka stretyli się w Christ the King High School polonijnym serdowiskom. Cytuję. Za wnioskiem generalnego konsula Polszczy w New Yorku Mateusza Sakowicza prezydent Polszczy Karol Nawrocki odznaczył menę kawalerskim krestem Orderu Zasługi za wydatny wkład w zachowania, dokumentowania i promocję lemkiłskiego dziedzictwa ta zabudowania pozytywnego obrazu Polszczy w Zjednanych Sztatach Ameryki. Toto odznaczenia otrzymał ją osobisto z rąk prezydenta podczas jego wizyty w New Yorku 20 września septembra 2023 roku. Napisał po otrzymaniu odznaczenia dr Horbal. W tot den prezydent Nawrocki peredał odznaczenia i drugim emigracyjnym dijaczom. Besidua już to zawdiaky takim osobom możliwy sód partnerskie relacje między Polszczą a Ameryką. Zwertajuczy się do odznaczonych osób, prezydent podziękował im za zasługi dla Polskiej Republiki ta dla polsko-amerykańskich odnosyn. Zwernął uwagę, że to odznaczeny reprezentują pełną sospilną mozaiku. Osoby duchowne, że dbają o tradycję i wiru, edukatory ta dyrektorki szkół, że dbają o język i dostomennictw młodych pokoleń, biznesmeni, że osiągają biznesowe i charytatywne uśpichy, historyka, że plekat i regionalną pamięć, a też przedstawniki świata sportu, informowano w komunikacji post-liczy na oficjalnym website polskiego prezydenta. Bohdan Horbal. Wrodził się Bohdan Horbal 27 żołtnia oktobra 1965 roku w Nysznoszleskiej Ścinawi, co leży nad riką Odrą. Porodi, do czego w późniejszym periodzie swojej roboty niejednokrotno wertat, jest bortnoho, nianio, i prygranicznej muszynkę, mama. Jak syn wyselencił, pryszał na świt już tam, daleko od Lemkowyny, jak u jego pokolenia poczuwało hołownolę z opowiadań. Lignycia to miasto było pierwszym, jak idę o lemkiłsku aktywnist, i choć nastał czas osnowania pierwszej powyselenczej lemkiłskiej organizacji, był jeszcze szumny czas studenckich angażił. Bohdan Horbal po skończeniu drugiego zahalnooświatniego lignyckiego liceju dostał się na historię na Wrocławskim Uniwersytecie. Już tu, za studenckich czasów, w 80-tych rokach XX stulecia, zaczął publikować swoje lemkoznawcze dopisy. W jednodniowej gazecie wydawani przy nachodzie pierwszych lemkiłskich watr w horach, Hołosi Watry, w 1988 roku opublikował dopis na temu Ruskoj Narodnej Republiki Lemkił i była to jedna z pierwszych po wieloch rokach pomieniania czeres naukowciu staty, przypominająca o derżawotworczych stremliniach Lemkił, Rusyniu, północnego boku Karpat periodu po pierwszej światowej wojni. Paralelno publikował staty w podziemnych antykomunistycznych wydawnictwach, gdzie zaznaczał istnienia lemkiłskiego narodu. Dział w antykomunistycznym NZS, Niezależne Združenia Studentiów, we Wrocławiu. Wszystko to działo się w czasie, kiedy był też przy organizowanych od 1983 roku lemkiłskich watrach, które horyły od 1989 roku. Był prysutny przy początkach Stowarzyszenia Lemkił, jakie oficjalno było zarejestrowane w Lignicy w 1989 roku. Jego meno nachodzi się na historycznym już dokumencie liści z założycielskiego zebrania organizacji, jakie odbyło się 4 marca 1989 roku w Lignicy. Od osnowania współczesnych lemkiłskich periodycznych wydań regularnie publikował historyczne staty. Naturalnym było, że to wkazywał się w wydaniach Stowarzyszenia Lemkił, Besidi, Lemkiłskim Kalendary i Lemkiłskim Riczniku. Tema magisterskiej roboty była związana z jego zainteresowaniami. Poszerzył ich w najpełniejszym do dnes opracowaniu tykającym o Ruskoj Narodnej Republiki Lemkił, Knyżci, działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918-1921, która się wkazała w 1997 roku. Początkiem 90-tych roku wyjechał do Zjednanych Sztatów Ameryki, obronił w międzyczasie doktorat na Wrocławskim Uniwersytecie, a potem jeszcze zakończył bibliotekoznawcze studia w New Yorkskim Queens College.
za to czas zrychtuał velostatii na temy, jak dotlany byle doślidżany. Trymał związek ze starym krajom. Dla wydawnictw Stowarzyszenia Lemkił opysuwał biogramy zasłużonych lemkiłskich dijaczył. Jeho statii do dnes su do dżerełom cinnych informacji. Wkazuali się i nadale publikują tmeryńczyma w liczniku ruskoj bursy. Bohdan Horbal to autor czyslennych naukowych dopisów, który furt publikuje po anglicky, polsky i przede wszystkim po lemkiłsky. Jest redaktorem lemkiłskoj czasty Encyklopedii Historii i Kultury Karpackich Rusyniów. Opublikował bilsze jak 100 naukowych i popularno-naukowych prac, w tym knyżki z Wołodysławą Maksymowiczą Lemkiłska Narodna Muzyka na woskowych cylindrach i amerykańskich rekordach, Lemko Staries a Handbook, dwotomnu bohato ilustruanu i dokumentuanu monografiu Bortne seło z kamienia. Jest autorem blisko 200 opracowań w Encyklopedii Historii i Kultury Karpackich Rusyniów. Perewił też dekotry teksty do knyżki Gady ze Rusyn, An Anthology of Contemporary Karpato-Rusyn Literature, pod redakcją Elaine Rusynko. Poślitnia knyżka to opracowania temy lemkiusko-amerykańskich biznesmeniów, od chysz krytych strichom do imigracyjnych podprzyjemstw. Od 1998 roku robił w newyorskiej publicznej biblioteci. Jest dyrektorem technicznego pretwarzania naukowej, promysłowej i biznesowej czasty newyorskiej biblioteki. Ta kuratorom słowiańskich i wschodnioeuropejskich kolekcji biblioteki. Aktywizuje lemkiusko-emigracyjne kruchy. Predsidateluje odrodzonemu Lemko Sojuzowy, najstarszej lemkiuskiej organizacji w Ameryce. Poniedziałek, 28 września, septembra 2026 roku. Osinnia besida już w naszych chyżach. Autor listy Sewerian Kosowski. Przed minułą 34. lemkiuską twórczą osiniu odbyła się w dniach 19 i 20 września septembra w Bortnym i Gorliciach, jawił się dalszy numer czasopisu Besida, presowego organu Stowarzyszenia Lemkił, to czysło 5 za miesiaci wereseń żółteń 2026. W poślednim numerii proczytamy meryńczyma stati Klaudii Nowak, sławnej dusze jak 15 minut, wystała Andy Warhol od kryski do legendy w Krakowie, Petra Trochanowskiego na rozstajnych dorohach wspomen z lita, Oleny Dućwajfer, jest to język mojej mamy i mojego niania, jest to język mi i moich dity. Andrea Kowalskiego popraszczali my oddaną członkyniu Stowarzyszenia Lemkił pamiaty Maryi Dziubyny. Natalii Małeckoj-Nowak, tiaż korzyty na czużyni. Oleny Dućwajfer, Mikołaj Burjak, lemkiłski bajkar i humorysta. Natalii Małeckoj-Nowak, dramy Lemkił, czas to druha. I Petra Trochanowskiego, okruchłe 500 roków od bitwy pod Mohaczą, a bokole wekrzyna karpackiej Rusy należała do Turcji. Okrem toho w Nowej Besidi możecie przeczytać pierwszy taki rewolucyjny tekst pod nachołowką Słownik jak narzędzia odzyskowania języka, relacja z podii. Czom rewolucyjny, bo raz, że nie ma win autora, człowieka, a dwa, że je tworą sztuczne inteligencji. Za zrychtowaniem toho eksperymentu stoi profesor Paweł Małecki. Automatyczną transkrypcję striczy wykonał model ASR Whisper, a jej skoroczenia i redakcję ChatGPT PiaDiPiu. Przekład na lemkiłski, oczywetno za Lemko Tools. Bezminno czytaty możecie czas te nowiny, ne nowiny, nelem z lemkowiny. Nie brakuje i wyimkił z innych czasopisów i gazet, co tykają do naszych spraw. Najważniejszym je tekst, o jakim zrobiło się hołosno minułego lita, to tekst Sławka Zachirskiego, jaki publikowany był w gazecie Newsweek Polska. Jestem Łemkiem, nie zgadzam się z tym, co mówią o nas Ukraińcy. W Kalinowi przypomnianuli sobie 82. ryczniciu oswobodzenia. Autor listy Petro Medwid. W rosyjskim Kalinowi Merelabirskiego okresu sobie w sobotu 26 septembra 2026 roku przypomnianuli 82. ryczniciu oswobodzenia Seła i 81. ryczniciu zakończenia II światowej wojny. Jak informowała agentura TSR, na świadkowaniach w Kalinowi, który był pierwszym oswobożonym sełom w ramkach ciłej bywszej Czechosłowakii, Todrik wzięli uczas i dwomy werchowny konstytuczny czynowniki Słowackiej Republiki, prezydent Peter Pellegrini i predseda Narodnej Rady Słowackiej Republiki Richard Rashi. Cytuania. Była to peremocha, która się rodyła bars bolisno i ciężko, powił na świadkowaniach prezydent Pellegrini. Dalsze cytuania. Dneszni dzień je pro nas prynachodą wyrazyty wdiaku herojam, kotry to tu peremohu pro nas wybojowali, oddaty czest tym, kotry za naszą swobodu i mir położyli swoje żywoty.
podziakuwaty się wszystkim, które postawili się i zbroją wróci proty faszystycznych okupantów, a tak samo podziakuwaty statecznym ludziom, które pomagali bez ohladu na to, jaka im horozowa niebezpieka, prodążował prezydent. Pellegrini wspomniał i wojnę na Ukrainie, cytowania. Skorysza jak to tyrany stychli się zachowity, prytysła nas realność i z terpkostią konstatowaty, że wojnowe strachy i brutalnosti diut się i dnes. Do kincia w sąsiedni krainni, niedaleko miściana, którym się stryczamy, teper w jedno. Na żal, 21. stolicia znowa prynosyt promarneny ludzkie doli i żywoty, podkreślił. Predseda parlamentu Rashi przypomniał, że swoboda w Kalinowi nie przyszła za darmo, tytłania. Prynesli jej wojacy ochołowno-czerwonej armii, które bojowali daleko od swoich domów i mnohe z nich wże nigda nie wernuli ku swoim rodynam i ku swoim bliskim. Wszystkim, które bojowali proty faszyzma, neswobody i utyskowania i które za naszą swobodę położyli swoje żywoty, należy nasza poczliwość i wdiaka, nylem dnes, ale i na wse. Koniec cytowania. Na znaczenia sochranienia historycznej pamięci i czynu miru zwernął uwagę i starosta seła Kalinów Iwan Sywak, cytuania. Dneśnia licznicia nie jelem wspominał na historię, ale przede wszystkim momentom pro suczasność. W czasie, kole świt, koło nas znowa ryszyt niepokoi, nam Kaliniu przypominat, jak bars tońki je mir i jak czynna je solidarność ludej, porozumienia i poczliwist jeden do drugiego, powił starosta. W ramach programu była i zaduszna liturgia w mistnym grekokatolickim chramie, a panachida za pawszych wojaków i grażdaniów. Światoczno pereletiła nad sełą awiaczna technika wozdusznych sył ozbrojonych sył Słowackiej Republiki. Odbyło się i pietne kładzenia winciu. Na podii wystąpiła czesna storoż prezydenta Słowackiej Republiki i wojeńska muzyka Bańska Bystrycia. Czetwer, 1 żółtnia, oktobra 2026 roku. Kuziak i jego hości. Autor komentarza Natalia Małecka-Nowak. Czytamy najczęstsze samy. Knyżka, wersz, tekst tworiat dos intymnu prostyr medze autoroma człowiekom, kotry sihat po nich. Rysze traflać się wedity, što się dije z tekstom, kole dostaje się medze ludy. Lemkiuska tworcza osin taku możliwist daje. Wskazuje też, w jaki sposób różne ludy i różnymi stylistycznymi seretkami sochraniają świt przed zabytym. Tohoryczna lemkiuska tworcza osin mała swojego hołownego heroja. W sotnu ryczniciu narodyn był nim Teodor Kuziak, pismennik, publicysta, sospilnik, malar i hołowno, master lemkiuskoj humoreski, rodom z Bortnoho. Adde pierwszy den podii proszał rydnym seli autora. Drugi, jak to zwykło, w ruski bursi w Gorliciach. Organizatorom podii było Stowarzyszenia Lemkiu. Jeszcze nie tak dawno temu, bo na początku 21. stolicia, mimo toho, że mamy rik, który mamy, to pełno wykrzyna z nas mentalnie się z tym nie chodyt. Może było zajte do chyży pana Kuziaka, pobesidłaty ochotczym, aż i wziaty sobie obraz. Artysta, bo nie chodził prodałaty swoje sztuky, wolił rozdawaty, jak siada komu polubyło. Tak wspominali prysutny na oseny. Wspominano na jego humor, język, osobliwą krysku, na to toż to leszył po sobie i do czego możemy furty wertaty i odnosyty się. Kuziak znał opowiadaty o Lemkach bez nadutia, bez wielkich swił, patosu, bez sztuczności. W jego historiach mistyli się zwykłe ludzkie sprawy, susickie spereczki, sztodennist, śmisznist, takoj mudryst. Historii zapisywał na kartkach papieria, a też malował, na czym popało, na doszkach, płytach, kawalce grubszej tektury, prosto na tym, co się akurat naszło pod ruką. Nie za to, że chciał tworzyć galerię sztuki, miał potrzebę zatrzymania obrazu, fragmentu naszego świta. Podobną potrzebę nachodziła ją prawie w każdym wystąpieniu. Profesor Olena Dućwajfer zreferowała nam jego życia, jego robotu, to jak twórczość Kuziaka była naukowo i nelem obroblena i oformlena, przypominające dijania Władysława Hrabana, wydawnictwa Nasza Zachoroda i jego diłkę Oksany Hraban. Syn Teodora Kuziaka, Petro, podzielił się anegdotami z życia obojich. Najbardziej w pamięci leszyła się mi informacja, że to jak młody chłopec zaczął się wczyty azbuky, żeby moczy czytate nianiowe teksty na lemkiwski storynci. Dopisywał bo Teodor Kuziak publicystyczne teksty do naszego słowa, jedynego w tamtym czasie medium, które dostawało się medze naszych ludy. Otec malował, a syn Petro fotografował. Jeden i drugi po swomu opowiadali świt, chosnujuczy hejby lem dwowymirowy seretkę wyrazu, a faktycznie każdy obraz archiwalna znymka, żeby lem wspomnuty na fotografii bortniańskich łatr, perenosiad nas w uniwersum, które może welowerstwowo eksploruaty. A prykliczte sychoz jeden obraz, a budete znate, o czym by siduju.
Na lemkiuskiej twórczej oseny było ich wkazanych małne 20. W największym czyśli, udostępnionych przez Annę i Petra Wierchniańskich, ta Danutu i Łania Dziubyniu. Podczas striczy najszło użlem o Teodora Kuziaka, jeho prysutnist, aż i neprysutnist, była punktem wychodu dla czerchowych hołosił. Ludmyła Szandalowa przeczytała wersze napisane po śmierci matery. Wanda Łomnicka-Dulak, góralka z Pitpewnycznoj, podzieliła się poezją, która werta tchmerłoho murza. Bartłomiej Wanot prywił tłumaczenia wersiu na język, której mimo prawie 5-milionowej reprezentacji jeho hosnowateliu formalni jest neprysutny w registrach i do oszleski język. Prezentowana poezja wtraty Szandalowej i Łomnicko-Dulak osobliwo mocno poruszyła zobraną publiku. Żałoba opowiedziana intymnym językom, mimo że tykat neznanych osób, to zawdiaki literatury staje się emocjonalno nam bliska. Czuże reczynia uruchamlając wspomnienie silniejsze jak takie materialne riczy. Tekst autorok nalysza się zapertym, możemy ho transponować naszym doświadczeniom. Kuziak wernął jeszcze za sprawą filozofa i poety Pawła Koropczaka. Tot przeczytał fragment dopisu Przyczynok do rekonstrukcji świta wartosty Lemkiu. Na premierie opowiadania Teodora Kuziaka takie było moje dzieciństwo, co był opublikowany w Ryczniku Ruskoj Bursy 2025. Siachnął też Koropczak po autorsku prozu i poezyju. Wersy czytale też Petro Melwit i gazdowe striczy Olena Duć-Pfeiffer i Petro Murianka. Dobrym premierom toho, że to język moż hosnowaty na welo sposobił, była dalsza prezentacja. Lemkiuskijcy inczy męszynowe języki są mocno obciążeni zadaczami. Musiać sochranety dostomennist, trymaty pamiat, świtczyty o tyrwaniu spilnoty, dokumentuaty minułe. Dwa osinni dny wkazale, że to język służy nam przyrodni. Do wspominania, żartowania, opowiadania, filozofowania, pisania werszy, uśpiłania i do tłumaczenia muminkiu. Tot niewielki fragment programu dobry wkazuje różnicę między zachowanym a żywym językom. Pierwszy może opisaty, skatalogowaty i zabezpieczyty. Drugi musi coś poradyty z muminkami. Musi znaty powisty sztosy, czego starsze pokolenia w nim nebe siduwali. Petro Krynicki robi to odrokił i dostarcza pitstrichy prymire świtowej klasyki perewedeny na nasz język. W ostatnim czasie po inczu dobry znano szerokiej grupi czytaczył w oświti knyżku siachnuła i Oksana Hraban. Peretłumaczyła na lemkiuski Pipi Pończoszkaniu od Astrid Lindgren. Oba dny podii zaperała muzyczna czast. Chbortnym wystupali ditocza grupa Teroczka, ta dwaje solisty, Timotej Fedor i Maria Marilowa. W Gorliciach narodna kapela Roberta Harczara. Wszystkie artysty uhonorowane były poczesnymi gramotami, które otrzymali też i bortniane na rukę szołtysa Adama Kuziaka za szczere i życzliwe preniacia, zaangażowania w rychtłania i szumną hostynu. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: Lem FM 106 i wszystko leci, 103 i 8 tylko leci. Lem FM to twoje radio.
1: Tworzono je, tworzono je, tworzono je.

0: A ja znam azbuku.
1: Już poznali my
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: W jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak. S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: C jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

Tak, wracamy po przerwie słowicia przypomnę o języku i na językach. Edemko Trochanowski i dalsze. I nawet sobie do toho, że jsme besidłali na Lemkivskiej baterii w Michałowi z wieloma z was. To do besidy wse przyniosę bardzo ciekawe tem. Aha, i czym sobie zapisał takie jedno, że da kotre z was besidują, że tak czasem za bardzo naukowo besidują, ale to wybaczcie mi czasem prosto tak trzeba taki mały naukowy, może taki paranaukowy, ja tu w kince aż tak mudro nie besiduję, no ale taki poważniejszy wstup czasem teraz zrobity, ale najbardziej lub ludziaty na premierach, takich faktycznych premierach, które są już w żywi besidy, w żywym języku do wszystkim. I co tu jeszcze może powiedzieć, że dzisiejsza tema, bo już wiem, w pierwszym programie zapowił, że będę dnes o paciatach i znam, że o paciatach było już słowicy od ti czwartej odmienia, do której o chwilku nawernu, ale tu tak jak osy mi się wspomnęło, zapisałem może tak tak peredumania, może z inczej strony to paciac i to tu paciu sobie obizrymę. No jak raz, bo zaczęła się od paci, to znaczy od językowego budu mojego spiłbesidnika, ale na jego opowiadania jest to, że win się wczyt dopiero lemkiwskiego języka, nie jest hosnowatelą lemkiwskiego języka, wczyt się dopiero i nie czudo, że mu się pominęła, poputała pierwsza odmina, znaczy to ta trawa, cyhancia, już to tam jeszcze mamy w pierwszej odmini, pewnie miliony sliw, a teper nie może sobie wspomnuty ścina, czy incza koza. O, najtak budę. Tak czy tak, no mi spiłbesidnik powiedział, że sztosy o paci powiedział, znaczy, że choć już hosnowaty słowo pacia, hosnujuczy perszu odminu tutaj jak trawu, jak kozu, no a tu jak raz to ta czwarta odmina jest musowa, no i o tym o chwilku budę. Okrem toho, mi się to jeszcze tam desy w pretrzych besidach pouczyło, bo kiedyś było takie zwidania cy pałuk i co to było w pretrzym programie, pałuk i pauz, ale cy pacia ciż maje tot sufiks, tot prefiks pa, no nie wszystko, co się zaczyna od pa, bude mało to stary kolisie dawno produktywny prefiks, no ale tak się tak dneska bude od pałuka do paciate, może tak na skoro powisty. I tu jeszcze jedno, bo to słowo pacia, no taka oboczna swinia, powiedzmy sobie. Co tu może być dziwne, co tu może być ciężkie? No, a że pacia to pacia, tak? Co tu, to ma jej zakończenia cia, to. No i ono to cia, tak jak ulicia. O, wezmę sobie ulicił, budę tu chyba najlepsze, no i jak raz to taki ciłka cia może nas na początku zawesti w ciłkom inczy i nieprawilny napriam. Okrem toho, da kotrych ladali, bo ciszym czuł taki, czom może się putaty, że to może taka miękka wymowa cia, tak, może to może mogły ty patia i takie, tak jak już im powiem, że piszemy taki, jak premier daju, ścina, choć bardzo często to te wymowujemy jak ścina, już takie bardzo mocno zmiachczene te i ducze do tego miachkoho C. Ale tu od raz powiem, że to trochę nie jest prawilny za to, że tam nie jest absolutnie dawno te, tak jak w tej ścini. Pacia to pacia. No i jak ono się odmienia? Mamy pacia, kochoczoło paciate, tak? I mamy dwa jeszcze paciata. Jak sobie zrównamy, jak raz z takoma słowami jak dziewcza. Dziewcza, dziewczate, dziewczata. Jachnia, jachniate. Jachniata, tak? Od razu jedno, że pacia nie jest takie samitne, bo należy do starej słowiańskiej grupy nazw młodych istot, przeważnie, ale to nie jest pryncyp. Dasz to, możesz powiedzieć, zmniejszone albo mniejsze, jak to takie regularne, za to mamy o, jachnia tu jest dość ciekawe, bo ono z prasłowiańskiego będziemy widzieć, że to mamy ahnec, iż w
w starosłowiańskim i w cerkownym języku. To jest to jachnia, ono toho, od toho idę. Ale wezmę sobie kacza. Jest kaczka i jest kacza. Jest kura i jest kuria. Bo się mówi o tych premierach, że zmniejszamy albo określamy to młodsze istoty, mniejsze istoty w ten sposób, że no właśnie, w jaki sposób, tak? Tu możemy sobie daty to dawne pacia, kiedy pridamy do tego taki sufiks, taką cząsteczkę, mału, kotru by się dłemy, że to at albo jad, to mamy pacia, ale w odmieni już to jad wchodzi. Paciate, paciata. Mamy dziewcza, dziewczata. Jachnia, jachniata. Koźla, koźlata. I tu widzimy, że to sufiks at, cy, jad, więc się nam tam skrywat i po tym, jak raz wydymę, że to musi być czwarta odmina. To dawna odmina, mąż powisty. I tu specjalnie nie budu za bardzo naukowo by się dual odkale, ona się wzięła. Tak czy tak, mamy cztery, jak znamy, odminy. Pierwsza to żeńska nazewnika, skończony na a albo ja. Znaczy a po miachkim, druga to mużsko i średni rit, trzecia to żeńsko, nazewnik skinczeny na sochłasny, tak jak nicz, jak sil, znaczy to ta nicz i to ta sil, no i to ta czwarta odmina, to jest średni rit, który założmy, że okryslat to tu młodu istotu, albo dasz to zmniejszone, mniejszy wyt, jak to regularny. Alem teper wudumał. I nie budu tu ani by się dual, przypominał de facto, bo z mało czwartej odminy kolisy by się dual, o tym, że tam jeszcze jest jeden sufiks, tak jak simia i simene, jak imia, imene i tak dalej, i tak dalej. To druga grupa tych sufiksów. Dnes budeme przy paciatach, przy koźlatach, przy kaczatach. Prykam jeszcze budemy. Możemy byty iszczy tisz przy haczatach na przykład. O, to jest fajny premier. O, już w hołowi mi następna tema. Na tema idę. Ale tu jeszcze nas czeka jedna niespodziewanka przy paciatach za to, że choć stara budowa wskazuje na młodą istotę, tak, że to jest to pacia. Znaczy pacia, paciatko, małe takie, różowe, co sobie tam przy tych wielkich słyniach, knurach, jak sobie lita, tak? Ale tu może za to się puta, ponieważ dneśnie lemkiwskie pacia nie musi być młode. Pacia to prosto słynia. Znaczy, może być, ale nie musi być młode. Pacia to słynia, niezależnie od tego, czy mamy małe paciatko, czy dorosłe żwiria, tak? W tym znaczeniu to słowo stało się takim pełnym ekwiwalentem słowa słynia. No i to znaczenie, jak raz mi się zdaje, putat i mojemu spiłby siednikowy z water mogło dać to poputaty, no boż to już nie jest, niekoniecznie musi być lemma, maleńkie paciatko. Przypomnę, że paciatko to już czysto incza odmina, ponieważ tam jest inny sufiks, to już jest tak jak paciatko, jak incze, to dodajemy ko na kince, jak soneczko i tak dalej. Ale nie mieszajmy. Dobry. To ta stara odmina w paciaty ostała i czom ona nam puta? No bo lekko zrobić chybu, bo kolejny znamy historyczną budowę słowa i traktujemy go jak zwyczajny żeński nazewnik. No ja, no to jak raz możemy stworzyć formu na podobu tej pierwszej odminy. Znaczy pacia, koho czego paci, a kohoż to wyżu paciu. No, stara morfologia tego słowa nam nie pozwala tak zrobić, tak? No, bo tu Jacek jeszcze to zrobił jeden ciekawy krok, możesz powisty, kiedy pacia przeznaczało, znaczy inaczej przestało oznaczać lem, to młode zwieria i rozszerzyło się to znaczeniu na słyniu. Zachałom, że tak byśmy mogli powisty, no to tu de facto byśmy musieli rozumieć pacia i paciatko, to chyba w tych premierach, tak? Ale dnes mamy realne taka parę pacia z tym starym sufiksem w odmieni i paciatko, swinia, swinka i tak dalej.
i tak dalej. No i tu trzeba też powiedzieć jedno, że to pacia, no bo tak, możemy trzymać pacia, chować pacia, prawda? I to nie znaczy, że lem to młody, tak mały, różowy, co tam się tylko to wrodzili, albo są mniejsze, jak to tu wielkie istoty. Trzymamy, chowamy, o, tu hodujemy, no dziwla, to trzymaty, chowaty. Bo masz paciata, trzymasz paciata, tak, trzymam jeszcze paciata, choć się już mi nie jak neopaciat, ale żeby mał dasz to robić, to tak, prawda? Gdyby się duje się swyni, no, trzymać się i młody, i stary, i tak, i siak. Za to to pacia, kiedy już przeszło do znaczenia, nelem młodego zwierzęta, ale też, no to tu dorosłą swyniu, no to za to może przede wszystkim tym, co dopiero w czacie lemkiewskiego języka robię, da jak problem. Ale dobry, musimy taką spity do historii, od kiedy wzięło się nasze pacia. No, trzeba powiedzieć, że etymologów wywodzi to z karpackich i zachało, można powiedzieć, z zachodnioruskich mówił, ponieważ fiksowane są takie zakryki na swojej pać-pać, paciu-paciu i tak dalej. I to jeden z takich tropił, z takich śledził, gdzie słowo pacia może być onomatopoiczne, znaczy to od takiego zwuku wydawanego popry tym, czy tak paciata sam robili, że to ciężko mi powiedzieć, jak to by mogło być. No ale idźmy za tym pać-pać, tak? No od tego mogło wyjść, bo to jeden stropił a nasz to jeszcze wskazuje, że to mogło być od tego pać-pać, od takiego naśladowania zwłoku. Etymologiczny słownik rekonstruuje też starą rodzinę słów, z których możemy wziąć na przykład pacaty, pacnuty, to związane z wdarinią, z plaskanią, z klapanią, z innymi takimi podobnymi, korotkymi zwłokami. No i kiedy sobie zrekonstruujemy to stare, jeszcze dawne słowo pacia, no to tak sobie dumamy, że moglibyśmy go stwierdzić we wszystkich słowiańskich językach. A tu się mi zdaje, że jest dość tak czudni, otiłko, że to pacia, albo dasz to podobne, ostało tak jak w Karpatach i mąż powisty, że po pierwsze, nie jest żadnym muzejnym archaizmem, to po pierwsze, tak? Bo mogło występować i w innych słowiańskich regionach, ale nie jest to normalne słownikowe słowo pacia, paciata i tak dalej. Jego trzeba, możesz go znaleźć w słowniku, to normalne, zrozumiałe słowo, które mogło żyć i żyje w besiedzi, bez świadomości, że tam, nie znam, jaka specjalna historia za tym stoi. Pidu też do polskich mówił, bo są regionalne formy jak pacię, jak paciak, jak paciuk, ale tu trzeba powiedzieć, że ich geografia bardzo wyraźnie wede nas na schód polskiego językowego areału do bardziej karpackiego pogranicza, co może świadczyć o tym, że albo się ostało w tym karpackim i prykarpackim regionie, albo aż i może to pacia do jakich regionalnych form, do dialektów, do mówienia polskiego języka też przeszło od nas. Nie riszam o tym, tolem tak nadmieniam. Ale jak sobie pidemy het tam na południowy zachód słowiańszczyny, to idemy do słoweńskiego języka, gdy tam nachodzimy pace, a koło noha formy takie jak pacek, który są związane ze słynią. No i tu zdaje się mi, że dziś chyba możemy najty ostatkę tego starego paciata. Możliwe, że kiedyś było szersze znane od tego pać-pać, albo paciu-paciu, ale tu też trzeba nadmienić jedno, że tak onomatopeiczne zaklik, wyklik mogli się rodzić różni, w różnych miejscach, tak? Jak zaklikania na swyni, ale, albo mogli się
niezależni od sebe, rodyty w różnych częściach słowiańskiego areału, ale besiduję o tym za to, że mamy Karpaty, mamy Słowenię, a po posredini mamy jeszcze Panoniu z maďarskim językiem, do którego o chwilku wernu. Ale najpierw o tym, jak wygląda Pacia w rusyńskich słownikach. Mamy w lemkiewskim słowniku Olenduć Pfeiffer, nachodzimy Pacia, tam ciu rodynu swił, mamy Paciatynu, znaczy mięso z Paciate, mamy przydawnik Paciaczy. Oczywiedno słownik podaje ci, że drugie perenesene znaczenie słowa Pacia, że tak można zwać człowieka, że to się nieprystojno wede. No, chyba nie ciężko zrozumieć, jak taka metafora była osnowana, ale też, no zresztą w innych językach też pacia, słynia, besidujemy o takim dosyć pejoratywno, że się może nieprystojno uwede, albo dasz to wkoło toho, zresztą tak to się może westy jak pacia, tak? Znaczy westy się tak, że inny może nas maty za pacia. Choć podobno to paciata, to bardzo mądre zwierzęta i to bardzo niesprawiedliwe jest, że tak on ich się besiduje na ludy, które są głupie, durne i tak dalej, ale to czysto incza sprawa. Mamy pacia w słowniku Jarosława Horoszczaka, w znaczeniu słynia, tak? I mamy też paciatko. W słowniku słowacko-rusyńskim nachodzimy i tu mam najpierw w słowniku rusyńskiego języka Jurija Czoryja pacia to słynia, a paciatko to małe pacia. Tu mamy wyraźną tu opozycję, że pacia to już słynia, to już nie jest, nie musi być małe pacia, to już generalnie już to jest słynia, tak? Ale to rozróżnia i tu widno. Widno też w słowniku słowacko-rusyńskim Jurija Pańka, gdzie słowackomu prasa odpowiadają pacia i słynia, znaczy jak równoriadne, a prasiatko to jest paciatko, prasiatko, to chyba tam jest na pierwszy skład w słowackim języku prytysk. Kiedy posmotrzymy sobie na rusyński ortograficzny słownik Michała Kaprala, pana profesora, ciszna chodymy pacia, no potwierdza nam to wszystko prysutni słowa współczesni rusyński pisani normi. Kusićka inaczej, tu już nadmienił w słowniku, w rusyńskim słowniku Ihoria Kercz, de pacia i w skobkach tko, znaczy paciatka, odnosić się do młodej istoty, znaczy idę do tego pierwisnego podziału, de pacia to już bude to ta forma, która się lem do młodych paciat w naszym znaczeniu odnosy. Ja jeszcze powiem jedno takie, że przybyłem na chodyty może i w rumuńskim języku były bo jakieś refleksy, ale tam już się mi zdaje, że to nie był dobry trop, tylko żem sobie zapisał. Ale obiecywałem, że wernu do maďarskiego języka. No i tam czysto inaczej jak w rumuńskim sprawach za to, że w maďarskich wyborach zapisano słów poca, jak słynia i poci, jak pacia, jak to małe pacia, tak? No i to słowa też funkcjonowały jak zaklik na zwierzętach. No i ciężko tu w końcu nie postawić koło siebie tego naszego pać, ty paciu paciu i maďarskiego poci, albo poca, może w to tu stronę. Ciężko tu, no to dosyć bliskie. No i tu oczywidno, to ta różnica pomiędzy słowiańskim pa i maďarskim po jest bardzo, ale to bardzo bliska. Tak, to mamy wielu takich peremin w maďarskim języku idących od słowiańskich języków, tak, potok to maďarski patak, polata, palota, znaczy, no, od jeszcze słowiańskiego palata. Dobry, nie wchodźmy w to też chyba kolesyzmy o tym besidowali. No i co jeszcze z tym zrobić? Z tym naszym paciatom, tak? Możesz powiedzieć, że to fajne słowo w weloch, znaczy z ciekawą historią, bo
Ja zaczęło takie podejrzenie, że to, że może to najpierwsze byty takie może od takiego od kinciłka tia i od kalej by się to wzięło, tak jak to ta nasza ścina i ścina, no ale to już naszą wiem, że to pacia nam wyrosło, to słowo, które kolisy oznaczało dawno temu młoda zwiria, no tu trzeba przypomnieć, że w większości rosyjskich słowniki już znajdujemy to, że to pełna swinia. Pacia to normalna swinia, co na pewno nie możesz powiedzieć o słowie kacza, bo to znamy, że to mała kaczka i tak dalej, i tak dalej. No i zresztą ja tu muszę przywieźć paru premierów tak, że to nie wse jest to ta młoda istota, bo mamy takie słowa jak hornia, to jest mały hornec. Stotamistrz najsobi przypomnę to tu przy śpiłku. Rusala, rusala, pekli, mama, pala. Tak, pala, to pala. Małe od palenoho, dlaczego? Znaczy peczenoho de facto. To się mi zdaje, że tutaj to fajne. To jest takie małe sztosy palene. O, to tak chyba najlepsze. Mamy wiele tych słów. Mamy ptasza, kacza, hacza, kuria, pachola, odrocza, koźla i to hacze teper mi, hacza mi bude bardzo chodyło pochował i pone, że oj, tam mi już się jedna tema na program budumała. Tak, smotrymy sobie na mapu, na językową mapu słowiańszczyny i widzimy, że to pacia super się ma w nas, w rusyńskim języku i w słoweńskim języku, znaczy dosyć daleko i jakosy się jeszcze dobry trymat w madziarskim języku, co na pewno przyszło od albo od nas, albo od takich południowych słowiańskich. Susidził za to też najlepsze nehuaryty, że pacia przeżyła w jednym języku. To ostatok starej językowej rodziny, która do dnes chyba najwyraźniejsza się dobry trymat na dwóch związanych ze sobą prostorach w Karpatach, Panonii, no i tam aż po...

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula prekukat swój czas, to się was trzeba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa. Lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tu chudyganiam świtamy, z wirą sto dolu porożniu, srebrnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zolo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminysz się za zuleńko w astria.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza, co jedynych sztatach i Kanadzie i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie, wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 10, 7 marca 1947 roku. Krajanka Mrs. Macynka w Niskigoning, Pensylwania, dostała od sestrynoho syna z woli Jaworowej sanockiego powita świeże pismo, w którym opisano, jak wygląda nyni sanocki powit i jak żyją tam ludzie, które ostali jeszcze na starych miściach. Dziękuję za podarunok, który mi się teraz duże przydast, bo ja został bez dachu nad głową. Jak palele wolu, to spalele i moju chyżu. Trzeba by jakose budowate, a tu nie ma skady, bo nas za rybku nie ma, żeby ich zarobyty. Najwece, że to człowiek zarobyt na życie, a tak bilsze nie można zarobyty, żeby się poratuaty. W nas można zarobyty do 3000 złotych na miesiąc, a czerewiki do roboty kosztują 4000. To trzeba robyty na dobry czerewik 2 miesiaci, a 4 miesiaci na ubrania. Tak pół roku trzeba robyty, aby się trochę zibrał, ale na bieliznu jeszcze braknę. A tu trzeba jeszcze... Jaki dach nad hołową zlipyty. Czerez zimu jeszcze jako se człowiek perebiduje, ale na łesnu trzeba się staraty. Ciekawe ste znaty, jak wyglądają dwola, poławy i hamry. To na pewno byste nie poznali, demo hodida, a waszego tata chyża stojała. Bo ja nie długo był w Niemczech na prymusowych robotach, lem 3 roky, a jak jem wernusia, to nie mi jem poznaty. A hamry już zarosły koprywą i poławy ty już skoro zarosnut. Bo nie stoi dnycz, lem świata cerkołcia sama, jak to pola w poli, a reszta wszystko spaleno. Na woli jeszcze stoi 19 chyż i jest 18 rodyn, to tak bidują jedny z drugima. A tam dalsze seła, Ternałka, Rudałka, Hamry, Poławy, Zawoj, Dariu, Wysłoczok, to w tych sełach ani luda, ani chyż. Całkom pustka, ani nikt to nie pysze, bo już nie mam tu poblisko nikogo z rodyny, wszystko po zahraniczu. A nie się dowidate onych nachodyn, te sód. Pysze Osyw Dzioba, pereselenec z Uścia Ruskoho, do sestry i szwagra w Clevelandii. Otec Osyw Dzioba nachody się w seli Konopiłka, Tarnopolskiej oblasty. U neho był Dymitr Wysłocki, preobiździ lemkowskich kolonii w ZSRR, a uresny minuszego roku. Fotografia Osyfa Dzioby pomieszczona w kalendarii Lemko Sojuza na 1947 rik. 27 listopada 1946 roku. Wże kilka roków minęło, jak my do siebie niczego nie pisali. Takżto te perany nie znam, z czego zaczaty. Chciałbym o wszystkim naraz napisaty, a jest o czym pisaty, bo przeżyliśmy straszne wojenne czasy. Naraz zdawało się, że śmierć już zapleczamy. No sława Bogu, że my przeżyli to tu straszną wojnę, w której zginęło miliony ludzi, przeważnie niewinnych. Teper nastaje mirny i powojenny czas, a mają nadzieję, że będziemy mogli częściej przepisywać się, chociażby tylko na razie o sobie, jak my żyli i jak teper żyjemy. Ja przyznaję się, że do tego czasu nie pisałem do nikogo ani jednego słowa i nie berte mnie tego za złe, bo nie znaję te przyczyny. Ja lubię pisać bohato i o wszystkim, a teper nie znaty, kogo można obrazyty, bo jedny zadowolony, a drugi nic i o nieprzyjatność nie trudno. Za żadną krainę na świecie nie mówiąt i nie piszą tak bohato jak na Sowiecki Sojus, to znają, że wy by rady znali prawdę, jak my żyjemy i jak żyją do drugie ludzie. No w jednym leści ja nie chodzę wam wsiecho opisaty, a deszcz to i same już znajete. Pisze szwagier izdył na zesławiański kongres i że było, że to posłuchaty. I tak by powinno być, jak mówiąt. Czytate bohato i innych listów i znate, jak jest. O naszych pereselenciach lemkach napiszą w drugim liści. Napiszą dasz to i do gazety Karpacka Ruś, a teper budu pisaty tylko za siebie i swoją rodynę. Jak ja przyjechał w 1940 roku na Konopiłku, tak gazduję tu do nyni. Za niemieckiej okupacji bohato rodyn naszych uścianiu, klękowianiu, hańczowianiu i z innych seł powertali nazad do Karpat, ale minąwszego roku znowu wsi byli pereseleni nazad do Sowieckiego Sojuza. Ja nie żałuję, że mnie wyjechał do Uścia, bo chociaż ja mał i tu na Konopiłci nieprzyjemności, o czym bohato pisaty, ale żyją. A w Uściu na pewno by mnie aresztowali niemieckie najmyty i skończyłbym pod lisyką jaśli albo w pecu w Oświęcimi, gdzie zginęło 12 kraszych ludzi tylko z samego Uścia. Za niemieckiej okupacji moju frosiu chodili za braty do Niemieczczyny na robotu. Ja nie dał jej do Niemieczczyny, ale posłał do Uścia i tam zapoznał się z nią onu friatkacza syn Roman, inżynier lisniczy, i ożenił się z nią. Minąwszego roku na same żniwa pereselali Uścia. Jedni pozapisowali się do wschodnich oblasty, drugi na Tarnopolską oblast i kilkanaset rodzin wygrozili za Czortkową w seli Jahilnycia, około 10 km od Konopiłki. Tam była wyhorużena prawie cała nasza rodyna. Sztefka, Andrzej, Melka, Katrena, Paraska i ziać Roman. Melka i Paraska ostali na Jahilnyci, a Sztefka, Andrzej, Katrena i Roman swoim kosztom perewezli się na Konopiłku. Za 3 tygodnie były wszystko u mnie, bo nie było chyż. Za chyżu był dużo trudno, bo bliższe pereselenci przyjeżdżają do zachodu, jak wyjeżdżają Polaków na zachód. Tak że to prawie w każdej chyży żyje 2-3 rodyny. Sztefka, Andrzej i Katrena dostali chyży, ale takoż siedzą po 2 rodyny w jednej chyży, a Roman jest jeszcze u mnie, bo nie je w innej chyży. Za nas nie żurić się. My odkole przyjechali na Konopiłku, to nie bidували ani jeden dzień. Może amerykańskich luksusów nie mamy. No, chlip i do chliba to jest dosyć. Tak że to my i drugim pomagamy, czym możemy. Żyjemy już drugi rok razem. Jest nas 11 osób. Roman ma posadę w Tarnopoli i raz na tydzień w niedzielę przychodzi do domu. Tak nas jest wse 10 doma. Paraska ma 18 roków, chodzi jeszcze do szkoły, do 8 klasy, bo zanim ci nie chodziła, to teper musi nadhaniaty. Syn Petro, 12 roków, chodzi do 5 klasy. Oboje chodzą do Mykolinec. Jak widzicie, to jest komu i robyty i isty. Ja, popry swoją gospodarkę, pracuję i podatkowym agentom. Na razie niczego nam nie posyłajcie. Powiedział mi Antoni Andrzejczyn, że dostał pakunek od sestry, to wernął nazad, bo opłata pocztowa duża droga. 11 września był u nas Łanio Hunianka. Ale o tym obszerniejsze napiszę drugi raz, bo lepsze pisate mniejsze, a częstsze. I ty pisała do mnie 3 listy, a ja dostałem 1. Jabłonycia Polska powit krosną. Kyprian Żyłka w Cambridge, Pensylwania, dostał nowe pismo od swojego bratniaka Filipa Żyłkę z Jabłonyci Polskoj. To bratniak służył w armii generała Andersa w Italii, a po wojnie wrócił się w Polszczu do rodnego seła. Jego mama i druga rodzina wyjechała do Sowieckiego Sojuza, no on sam ryszył ostatnio się doma między Polakami, bo Rosyju nie Ukrainu nie lubit. Pierwsze pismo od Kypriana Żyłkę on pisał po polsku i prosił pomocy. Kyprian Żyłka odwitał jemu. Czemu ty nie idziesz na schód za mamą, lem prosisz pomocy z Ameryki? Choć my ty poszlemy na kupomicz, to nic z tego nie bude, bo prydą ty banderowcia, bo polskie, piłsudczyki i zaberut. W Polsce ty nie budesz spokojno spaty na odnej nocy, a jakby spiszą na Ukrainę, to byś spokojno spał i z każdym rokom by tobie stawało lepsze. W odwit na to bratniak pisze drugie pismo już po rusku i ruskimi literami. Drogi bratczyku, ja was z opowiadania znaju dobre, bo o mnie ludzie opowiadali, jaki ja wam przyjaciel i rodyna. Teper piszecie, że ste dali do Marty, do mojej ciutki, czerwiki jakiś prodiłok dla mnie. To ja wam i waszemu bratowi Mylkowi duże krasno dziękuję, że to jeszcze o mi pamiętate i nie zabywate o mi i na dalsze. Ta ja takoż budu pamiętaty. A meni tylko początkowo trochę ciężko, abym się ich zapomoczy teper, bo to potem jakoś by to było. Teper, drogi bratczyku, duże mene to wasz list zainteresował, że to wy meni wspominate, czemu ja nie pojechał do Rosji. Taż ja bym był duże wielkie głupstwo zrobił, jakbym był za nimi pojechał. Pierwsze, podczas wojny, był Szołtys, Ukrainec, to mnie przeznaczył na prymusowe roboty do Niemieczczyny. Drugie, moja mama Ridna znała, że to ja żyję w Niemieczczyni, gdy musiłem robić ciężko pod karabyną. Jeszcze jak z domu mnie brali, to od razu mnie skuli. Mama jak wyjeżdżała do Rosji, to ja mał preodiło i wsioho na dost, a ona wsio wyprodała i wyjechała do Rosji i teper ani nie napisze do mnie. Otoż ja i teper nie proszę i za Rosyju nie chcę znaty, bo ja nie wierzę propagandii. Ja mają swoje dowody i na toj temat ja się z ludźmi mówił, jaka tam bida i hołot. Ale wy wsi tam w Ameryki nie znaje też, co się robi w Rosji. A tu ludzie przyjeżdżają, to się nie może toho nasłuchać, co mówią. A meni tutki jest dobry, bo ja teper się ożenił, to meni Pit Szołtys takie wesila sprawił, że to nawet rydna mama by toho nie zrobiła. Aż to wymeni dorohi bratczyku opisuje ta propagandi generała Andersa, to wysia duże mylity, bo ja służył w jego armii, to zna już to możliwe, aż to niemożliwe. To jest wszystko na widworot, jak wy piszete. Przepraszaju was, że to wam muszę tak napisaty, bo wysia duże mylity, ja takoż trochę znaju, że to możliwe, aż to nic, bo ja takoż trochę świta obichał. Dalsze pozdrowienia i prosyt jeszcze raz nie zabywaty za neho. Blichnarka, powit grypił. Marko Symoczko Wiungers pouczył pismo od ujka jego żeny Hatały, pisane 27 grudnia 1946 roku. Pośli rodynnych pozdrowień ujko donosyt ośli dojuczym. Donoszł wam, że Waniu dał mi $5, sztoste mi posłali. Brakuje mi sił, jakby wam podziękowaty za to drogi dla mnie podarunok. Ja tobie niczego takiego dobrego nie zrobił, a ty i tak o mnie pamiętasz w te ciężkie czasy, jakie my tu przeżyli i przeżywamy. Piszą ty, że w naszym kraju kłopit wielki z tym, aż to po lisach żyjut i noczami naród rabujut. W czerni przyszli do gazdy, przykazali mu prynesty do chyży wszystko odeżu i wszystko zabrali, a tak wzięli ze sobą i gazdu. Jak wyszli na dwór, to kazali jego żeni, żeby im wynesła motus, bo mają żywynu, a nie mają na czym jej westy. Żena dała im motus i zaraz jej wygnali, żeby iszła spaty. Po tym to ty bandyty toho samego gazdu powisyli na sąsiednim sypancy. W Klimkiuci jednomu gazdowi zabrali 2 koroły, 2 uci, 5 husej i paru indykiu. Wszystkoż to mam na gospodarstwie. Ale uci się im wyrwali, bo przyletili nazad do stajni. I tak u nas nikt nie jest bezpieczny, nie z życiem, nie z majetką. Nikt w den nie znaje, że to w nocy jego czekaje. U nas wielkie morozy, ale sucho, śniegu nic. Proszę cię, przyszli mi kalendarz z naszymi światami, bo u nas nic świeszczennikiu i nie możemy znaty, kole przypadają nasze świata. Heł nic nie paperia dobroho, aby list napisaty, nie kopertok, żeby list posłaty. Kunkoła. Poczta Gorleci. I z seła Kunkoła Gorleckiego powita pod datą 2 lutego 1947 piszą tak. Ja nie radzę nikomu z Ameryki tu przyjeżdżaty w teperiszne czasy, bo w nas teper po nocach hulają bandyty. W den siedzą po lisach, a w nocy napadają na seła, zabierają chudobu, słyni, wszystko, co im popada pod rukę. Na polsku weleju zabrali z naszego seła 6 swinej. I nam wzięli jedną, co ważyła 70 kila. Jak to ma jako odeżu, choćby i staru, to musi chowaty na nic, bo jak nie schować dobry, to mu zaberut. A jakby ich nie pustył do chyży, kole zadurkajut, to chyżu spalat. Tak hał teper ciężko żyty, jeszcze irsze jest, jak było przez wojnę, bo choć Niemiec wszystko zaberał, ale w swojej chyży człowiek był bezpieczny i choć speczany komperii moż było spokinoisty. Bandyty, wsiady ich biut, to heł po naszych lisach pokryli się i nas muczat, powiedają, że na jar wszystkich chłopił zaberut ze sobą i z naszych ruskich seł. I z bilanki jeden ruski parobok był asenterowany do polskiego wojska, no bandyty przyszli w nocy i zabrali go ze sobą. Trymali go 2 miesiaci, to odmrozył prydych obi nohy i aż tak go pustyli. Był w szpitalu, ale mu nic doktory nie pomogli. Teper leży do doma i Jany z łóżka nie wstaje. W Liszczynach był syn Juszczaka, jego rodzice tam są w Ameryce. On przyjechał do amerykańskiego wojska, co stoi w Germanii, aby odwiedzić rodzinę swoich rodziców. No bandyty czekali na niego w Liszczyńskiej Huszczy, ale kto se dał mu o tym znaty, to on piszeł aż na Klemkiłku i tak dobrał się do seła swoich rodziców. Laboła, poczta Nowy Sącz. Antoni Jazębiak z Plejtia, Pensylwania, dostał pismo od sestry Nasty, Młodec i z Laboły, Poczta Nowej Sącz, pisane 15 sierpnia 1947 roku. Najpierwsze dziękuję za pakunkę i peredaje swoje familijne nowosty i pozdrowienia, a dalsze pisze tak. A pro tych księdziu, to my ich znamy. Smoliński z Nowej Wesy i Kornoła z Laboły muczyli tuże naszych ludy. To z Laboły nawet nebiszczyka Kondrata Żaka dała aresztuaty. W cerkwi od służby Bożej jego zabrali i Teodorus Pitkuczery i jej muża, Semana Kulandu i Tymka Kaleniaka, co go nazywali Kuszlita i Wece. To sąd popaleny w Niemczyni, a ich żeny starali się o nich, to prysłali Niemci popiół w pudełoczkach z nich. I odbył się pochoron. Pochoron robili jak zwyczajno, lemże nie było mrtwego tiła, a tylko to ty pudełoczka z popełą. Dla nas to był wielki smutok, ale nie można było znieść tego żalu. Na słowo nie można było powiedzieć na naprotiv tych katów, bo to sam ksiądz pochoron odprawlał, co ich dał aresztuaty. A teraz dowidujemy się, jaka zima u was, bo heł śniegu mało, ale morozy bardzo silne. Dochodyły do 33 gradusów. Hanka Jurka Rełaka żyje i pozdrawia was duże krasno. Bortne poczta Gorleci. Jedni naszej krajanki w Shelton, Connecticut, pyszut z Bortnoho, pod datom 4 lutego 1947. Nowostej u nas wielkich na razie nie ma. Z Rosji nic do mnie nie pyszut, a może one pyszut, ale ja lista nie dostał. No kto pisał, to wsi pyszut tak, że ich na my list Bożu od tamal dostawaty. A tu nie ma niejakiej podstawy na to. Heł już wisem rodyn się wernuło, tolem sobie arendując swoje pola i chyży, albo siedziat w czużych. Dalsze donoszu tobie, że to ja czuję tu, że do tebe duże ludej naszych pysze listy i to każdy już tobie rodyna i każdy chce, aby lem mu słaty albo pakunkę, albo groszy. Odże zawidomlaju tebe, nie rob sobie nic z toho, niechaj sobie pyszut, a nie czuduj się, że znajut twoje adresu. Ty meni prysoła gazety, to ja sobie czytał, a tu pryszał choć kto i prosyd mene. Daj lej mi jedną gazetu, to i ja sobie proczytam. No ja dałał, najczytajut. I znał meni gazety wertale, a ja nie znał, że ludelem na spekulacyju gazety berut, bo na gazetach były twoje adresy i w tot sposób mają do tebe adres. Za to teper tak tebe muczat listamy. Odże wydysz, jakie to czudne ludy teper nastale. Jak brat tym koleżał chłory, to nie było wece rodyny w seli. Lem Michałowy trzeba było i oraty, i kosyty, i mołotyty. A teper to wsi okropna rodyna. Nie wir wsim, bo to nie wsio złotoż, to się śwityt. Dalsze u nas jak chodyli, tak i chodziat to tyli sały pany. Meni zabrali pierwsze jedno uciu, a teper zabrali jawiłku. I jakże można żyty? Bida wielka heł teper. Jurko Wysowski z Małastoła w Elmira Heights, New York, dostał śledujuczu prośbu od Petra Ryżyka z Sowieckiego Sojuza, miasta z Baraża, Tarnopolskiej Oblasty. Dorohi krajan, pysze do tia Petro Ryżyk, rodom z seła Blichnarka. Pyszete mi za wasze sestry i za brata, ale na razie koło nas blisko za ich neczuty. My jeszcze odno od ruchych mało znamy, ale ja się buduzanych dowiduwał. Ja pidu do Tarnopola, do Aktiu, to może się dowidam i pereszlu im waszego lista. I jak się dowidam, to wam się odpyszu. A teper ja mam do was swoją prośbę. Ja też szukaju syna swojego. To cyby wy za niego nie dowidali, dasz to? Jego zabrali Niemci na robotu i robił w mieście Magdeburgu. My mamy lista od niego już po wojnie, a teper nie mamy za niego niejakoj czutki. Tak może by wy pereznali, co czasom tam, tak gdy w Ameryce albo w Anglii nie znachody się. Ja was proszę, może by wy tam dali do gazety i tak dowidali się za niego. A ja za wasze budu się już straty i odpiszę wam wsio, jakż to jest.

Zatańcuj, Wasylu.

Poczujete teper program z archiwum Radialem FM. Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Etnogeneza Ułemków. Autor tekstu Natalia Małecka-Nowak. Stwierdzenia: etnogeneza ludności ułemkowskiej pozostaje do dnia dzisiejszego przedmiotem sporów, lub etnogeneza Ułemków budziła i budzi wiele dyskusji naukowych i pozanaukowych, to zdania, które najczęściej wybrzmiewają przy temacie pochodzenia i formowania się Ułemków. Biorąc pod uwagę, iż badaniem zjawiska etnogenezy zajmuje się wiele dyscyplin – historia, etnologia, archeologia, antropologia kulturowa, socjologia i językoznawstwo – a sama etnogeneza to proces wielopokoleniowy, nieliczony w latach, lecz w pokoleniach, nie dziwi złożoność problemu i możliwości interpretacyjne. Dodatkowo samo pojęcie etnogenezy jest terminem uwikłanym w zawiłości dyskusji nad terminami etnosu, etni, grupy etnicznej, ich relacji z narodowością, narodem, kulturą. W telegraficznym skrócie, etniczność to zespół wspólnie posiadanych cech kulturowych, a analiza etnogenezy polega na poszukiwaniu tychże cech, które sumując się stanowią o odmienności danej grupy etnicznej. W przypadku Ułemków charakterystycznymi cechami, których analiza pozwala na wysnuwanie teorii etnogenezy, są sposób życia, w tym przypadku górsko-pasterski z elementami rolniczymi, i jego organizacja społeczna, status osadniczy wynikły z prawa wołoskiego i jego późniejsze relikty, charakterystyczne cechy etnolektu, ruski, słownictwo z elementami romańskimi i zachodniosłowiańskimi, akcentowanie zaczerpnięte od zachodniosłowiańskich sąsiadów, wierzenia i ich organizacja eklezjalna, chrześcijaństwo bizantyjsko-wschodniosłowiańskie, kościoły tej tradycji działające w obrębie Polski, kultura materialna, specyficzne budownictwo, ubiór, pożywienie, sprzęty, terytorium etniczne, klin późnego osadnictwa, wciśnięty głęboko między terytoria polskie i słowackie, ale wyodrębniony też w stosunku do południowych i zachodnich sąsiadów ruskich, etnonim, zmienny i pochodzenia zewnętrznego. Uzupełnić jeszcze trzeba, iż tożsamość etniczną buduje także wyobrażenie o sobie, zbudowane na zasadzie odróżnienia się od grup obcych, i wymaga ona wykształcenia się poczucia solidarności grupowej. Zróżnicowane koncepcje, teorie i hipotezy dotyczące etnogenezy Ułemków skupiają się wokół trzech osi. Pierwszą z nich jest etniczna monofileza i wynikający z niej autochtonizm rasowy. Teoria ta oparta jest na przekonaniu, iż zwarta etnicznie grupa, posiadająca stabilną tożsamość i jednolite korzenie kulturowe, posiada jednego kulturowego przodka. W przypadku Ułemkowyny najczęściej podnoszona jest przez badaczy ukraińskich, wskazujących na wspólne pochodzenie Ułemków i pozostałych grup ukraińskich. Według niej Karpaty zamieszkiwane były już w VII wieku, natomiast związki rusińskiej ludności z obszaru późniejszej Ułemkowyny z Rusią Kijowską są według niej umiejscowione już na X wiek. Warto jednak zauważyć, iż badacze ukraińscy w większości zwalczają inne możliwości etnogenezy Ułemków. Według nich Ułemkowie muszą być czystymi rasowo Rusinami z pochodzenia, żeby uzasadnić ich grupową przynależność do narodu ukraińskiego. Prezentują oni stanowisko o biologicznym charakterze więzi etnicznej, podczas gdy obecna nauka już dawno zarzuciła ten model. Jak już było wspomniane wcześniej, etniczność jest zespołem wspólnie posiadanych cech kulturowych. Analiza etnogenezy nie polega na szukaniu jednego przodka biologicznego danej grupy etnicznej, lecz przodka czy przodków jej specyficznych cech kulturowych, które łącznie decydują o jej odmienności.
Drugą oś tworzą teorie wynikające z koncepcji występowania w stosunkach etnicznych polifilezy, która zakłada, iż jednolita etnicznie grupa potomków ma kilku różnych kulturowo przodków. Według niej poszczególne cechy etniczne danej grupy mogą mieć różne pochodzenie, a ich geneza wynika z rozmaitych wcześniejszych kultur etnicznych. Dlatego też w tym wypadku proces etnogenezy tworzy więź etniczną poprzez uporządkowanie często różnorodnych cech kulturowych i scalenie wcześniejszej różnorodności etnicznej w nową formę. W perspektywie badań nad etnogenezą Łemków zakłada ona złożony proces tworzenia się tejże grupy, zarówno na poziomie osadniczym, jak i etnicznym. Najczęściej jako okres zasiedlenia Łemkowyny wskazywane jest późne średniowiecze, a sam proces osadniczy łączony jest z wielowektorową kolonizacją wołoską bądź wołosko-ruską. Wokół trzeciej osi skupione są teorie oparte na schizmogenezie, czyli na procesie będącym reakcją odwrotną od scalającej odmienności polifinezy. Etnogeneza kształtuje się wówczas na wyodrębnieniu się z jednej etniczności kilku nowych grup etnicznych pochodnych poprzez wykształcenie się różnic kulturowych. W sytuacji tej wspólny etniczny przodek ma współcześnie kilka potomnych grup etnicznych. Odnośnie Łemkowyny, owym przodkiem mieli być Biali, czyli północni Chorwaci, zwani również proto-Chorwatami, którzy zamieszkiwali obszary przylegające od strony północnej do Karpat. Stąd mieli wyruszyć na południe i zasiedlić tereny dzisiejszej Chorwacji i Dalmacji. Niewielka część z nich miała pozostać w Karpatach, a późniejsi Łemkowie są ich potomkami. Na obecnym etapie badań prowadzonych przez archeologów, historyków, antropologów kultury i językoznawców odnośnie etnogenezy Łemków najczęściej podnoszona jest teoria etnicznej polifilezy. Wieloletnie badania archeologiczne wykluczają teorię tracką i hipotezę o pochodzeniu Łemków od białych Chorwatów. Nie znaleziono dotychczas przesłanek pozwalających umiejscawiać obszar późniejszej Łemkowyny w granicach państwa wielkomorawskiego i łączyć jej religijno-kulturowej genezy z misją cyrylometodejską, choć część badaczy nie wyklucza takiej możliwości. Najczęściej jednak w kontekście etnogenezy Łemków jest wymieniana hipoteza o wspomnianym wyżej procesie osadniczym, zwanym również kolonizacją wołoską, co otwiera kolejną dyskusję o etnogenezie Wołochów. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy Się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwum Radia LMFM.

0: barbo de latária. O denza lata e o abro eis a cheio. Trete arbo tuis mouro e caras babio cheio.
1: Vidite i hmerty. Nic zajdeš sonečko za horu daleku, nic wozmesz za sobą klicz predwieczorni lelekiu, blisny mi jeszcze. Bo plekaj kwitia na zemli rydni, ryd mi swobidnym wygry i aż tak zajd. A ja już radosty bezmir wozmu na plecze, nogę za tobą powleczu do zmerku.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na Słuchowysku i zapraszam na następny odcinek opowiadania Ostatni z rodu, opowiadania z halecko-ruskiego życia. Rozdział trzeci, Win i ona. Tak jak było lem w dwóch frajriów w Czortoryjach, to były ich dwie krasne dziuki. Toj prawdywoj przyjazny nie mogła osłabić nawet zazdrist. Tańka Hryciowa, dziuka teperyśniego naczelnika gromady, sławyła się czornym aberwami, białym lyczkom, bliszczaczyma oczami, hordo wykrojenyma worhami, wysokim i strojnym stanom. Ciłkom odmienni prezentowała się Melania Pylipowna, diuka Pylipa Brydosza. Buduczy jasnowołosom, synima z zadumanyma oczami, premyłym lyczkom, z niewolującym uśmichom na maleńkich worchach, wyklikowała ujawu delikatnego diuczatę. Trudno powiedzieć, żeby jedna była lepsza od drugiej. Tańka zniewolowała swoją hordą krasotą i tym bilsze przytichała do siebie, czym bilsze była niedostępna. Melaniju natomiast to uosoblinia delikatnosty i dobrotliwosty zmuszali lubyty jej duchowe prymety. Byli riwesny ciamy, prymirom dwóch zrytnenych serdec, dwoma szczyryma przyjatelkami. Szto jedna mała na dumci, to druga na języku. Tańka płacze, Melanie teczut sylzy. Pierwsza się tiszyt, druga się uśmichat. Nie mali przed sobą tajemnic. To była jedna dusza w dwóch tiłach. Nedila. Tańka i Melania siedziat na derny w sadi. Dwa kwitki seret moria kwita i pletut winko. Dokoła tycho, a nad nima niebo, jasne jak uśmiszka dityny, czyste jak sylza dziewoci. O, taki winok spletu ty na wesila, zaczęła Melania. Obejdu się, odrekła Tańka. Nie chcesz mia maty za dróżku? Jak na je wesila, to i dróżkę nie trzeba. A jak budę? To udy ty pierwsza i jedyna budesz. Tańka uspokoiła swoją przyjatelkę, obniawszy jej serdecznie. Czyj winok krasszy? Zwidała się pak Melania. Twij. Ni, tobie powyło się wyplesty lipsze, proto, że masz wece szczęścia w parybkiu. W kotrych? Uż ty dobry znasz w kotrych. Ty pełni besidujesz proterentija mykytowoho. Rozsmijała się czornobrowa. Ne proniocho idę, ale ostapowy wpała jest w oko. Tańka mołczała. Niepostereżeno zarumianyła się. Melania, czekając na odpowiedź przyjatelki, wsmotriowała się w nią. Lice jej poblidło, worchy się triasły, serce było jak w przestępnika, który żde zasudu smerty. Nie odpowiadasz, sestryczko, zaczęła zas Melania. Czom wse wspominasz pro Ostapa? Zwidała z dokorą jej towaryszka. Tak sobie. Aż to może budeme radyty o Terentiju? Masz tajemnyciu predo mną, serdeńko. To niedobry. Ale nie złość się. Ja nie dla Ostapa i winne dla mene. Najsy inczej chladat. Może najdę choćby Melaniju. Melania zbychnuła. Ty ho nie lubisz? Zwidała się. Joho, lubyty? Rozdumowała Tańka.
Trzeba by dołchosia wczyty, żeby na wczyty się luby ty ostapa. Czyż winny je hardyj? Znam, że hardyj, ale znam ci, że win za velo dumat pro sebe. Win dumat, że lem swistne i my wszytky szmarymy się mu na szyju. Ale ja ostatnie budu, skorze oddam się za Terentija. Szto? Za Terentija? Ty? A czomże ni? Prawda, ne hardyj, ale budu spokijna, że inczy diłk ne budut na niego pozeraty, a ja zazdrisna. Okrem toho porta kułatyj, ale za to budę dobrym mużom. Das mi wolu, a i budem ja słuchał. Nebesidlywy tisz, za to ja... Tańka bisia bocha, ne mucz mia, powiedz, że żartujesz. Błahała Melania. Rozśmiała się Tańka. Tak toż mi ostał, jakny Terenti. Jak ty należysz do Ostapa, ciłą duszą, ciłym sercią? Tańka, pochniwam się. Ale czornobrowa, nie zwertajuczy uwagi na to, toż to pobiła jej przyjatelka, nałożyła na hołołu uwinok i tak prykraszena zaśpiewała striblistym hołosom. Złapał rzekit myszku rudu. Oj, czyjaż ja teper budu, oj, ny czyja, sama swoja. Podaj ruku, budesz moja, dopowił ktosy mużskim hołosom. Dziewczata obizryły się, przed nima stojał Ostap z wyciachnioną mgu tanci ruką. Hardej frajer, dostojen lubowy czortoryjskich diwyć. Podajże ruku, Tańka, powił Winzas, śmiło się uśmiechajuczy. Dziewczyna nie dumała dołcho, pochyliła się ku zemle i zorowawszy żmytok kopryły, podała ho Ostapowy. Per, jak choczesz moju ruku? No, no, teper się wysoko nosysz, serdeńko. Poklane pryj tu prosyty te bezrodyczył. Tołdy! Tołdy podam ty ruku, przerwała mu ze śmichą szczebetnycia. Lemny zabud nadity rukały ci, inakże się popeczesz. Ni, ja się toho ne boju. Budesz tołdy skromna, łaskawa, żartybliwi zapewniał Ostap. Cy na pełno znasz, że tak budę? Hordość widała Tańka. Jak bam ne byty toho pewnej, jak inczoho frajer ja ne je w ciłym seli? Temnym rumiańciom hniwu zalało się lice Tańka. Urazyły już miły słowa Ostapa. Obernuła od neho hołołu, żeby ne piddaty się krasoty joho lycia. Nastało mouczania. Ostap ne spuszczał oczy z Tańka, chod jaczy proszybnuty jej dumkę. Horda i zazdrisna, dumał Sywin. Melanijo, moja kochana! Obernął się Win gu Melanii, która była tychym świtką ciłoj besida. Tańka złisno cupkała nożką. Melania, but moją! Dokińczył Ostap, koso pozerajuczy na Tańku. Zdawało się, że Melanii ciła krow stekła z lycia do sercia. Tańka wsmotriowała się w jej blide lyczko. Smotryła w jej oczy z netrpeliwością żduczy na odpołyt. Toto pizrynia opamiętało Melaniju, która dotla zdawała się byty bez pamiaty. Najpierwsze musisz zasłużyć soj na naszą lubą Ostapę, szepnęła ona. Tańka nie nabrała się na odpowiedź Melanii, a to ta skoro zrozumiała jej pizrynia. Cudowo, sestryczko, Tańka pochwaliła swoją przyjatelku. Chciła jem
postyty simpone dilkił, żeby Boh ochoronył nas przed ostapowym swatanią. Teper wydno toho już nie trzeba. Protylni. Ty, hardy i nadutyj ostapę, zaczynaj postyty, żeby otrymaty taku krasawyciu jak my obi. Bud zdrałej i dumaj pro nas, bo my z tobą nie choczemy besi dułaty. Tańka wzięła swoją przyjatelkę pidruku i piszła śpiwajuczy. Boże mij, czyja ja, ktoże mi, oj nesna mnie tak oho, szto win mi, a ja jocho. Jak ja nie twi, to na pełno terenti, kryknął ostap w ślid za odchodjaczyma dziewczatami. Tańka zatrzymała się. Żeby zlem nie wyworożył terentija, ryszuczo odpowiła Tańka. Sterez się, możesz do smerty opłakuwaty dolu, kotur lechkomyślni jest wyśmiwał. Pamiataj moi słowa. Czort nie zrozumiałby toj dziewczyny, podumał ostap, furt smotwiaczy na kraj chyży, za którą skryli się oba dziewczata. Ona nie lubi cinczocho, a mene nie chocze. Cyż ja taki, żeby znuszczaty się nado mną? Diżdej, Tańka, opustysz kryła i w kińcy budesz moją. I na tym chneska kińczymy. Cytańka, budę ostapową. Doznate się w następnych odtynkach. Ale musy teraz słuchaty w każdej poniedziałek i piatnyciu ochodni semi wieczorą. A teper dziękuję już za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, kwiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta tchnyszky, żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyszok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyszkę są towarzystwą, które sobie człowiek sam dobera.
3: Serdecznie witamy wszystkich słuchaczy Radio LM FM i zapraszamy na 34. odcinek programu Radio Czytalnia, w którym przypominamy tekst lemkiewskich pisateli. Temą naszej dzisiejszej audycji jest osin. Dawno besidowało się, że osin to najważniejsza pora roku. Tot czas wymagał od gazdiów zdwojonej roboty i niedospanych noczy, żeby dobrze zrychtuwaty się do zimy, jaka w Karpatach wse była dołga i sroga. Na początek posłuchajmy fragmentu etnograficznego wydania autorstwa Adama Barny pod nagłówkiem Chmary i słońce nad Lemkołyną. To ta knyżka, jak pisze w wodnym słowie sam autor, jest chroniką z pomynowym opisem codziennego życia i obyczaju na Lemkołyni. Posłuchajmy, jak przed weseliniami wyglądała osin w seli.
7: Adam Barna, Chmary i słońce nad Lemkołyną. Pory roka i ich dekotry obyczaji. Osin do Karpat przychodziła bardzo niespodziewanie i skoro, bo jak lem znykle z pola stiszky i kawalci zerna, a dny były korotszy i zimniejszy noczy, to była już oznaka oseny. Na polach ostali lem kąpery, kapusta, karpeli i incza jaryna. W drugiej połowyni wereśnia ludzie rozpoczynali kopania kąpery. Jak jest tradycyjnie dobroho perechowywania, kopano ruczni z jednoczesnym sortowaniem na trzy sorty. Do idżynia, do sadżynia i na paszu dla paciat i inczych zwierzat. Dekotry gazdołe, wykopane kąpery sortowali aż w zimie, w sklepach, pełnyciach. Wspomnuty trzeba iszczy, że na Lemkołyni w tamtych czasach nieznana była mechaniczna obrobka kąpery i inczych jaren. Do toho ludzie nachotili perechowywaty kąpery na pole, bo dołhy i morozysty zimy na to nie pozwalali. Dlatego każda rodyna mała swój sklep pełnyciu, albo komoru, gdzie było wszystko pidrukom i nie zamerzało. Czas kopania kąpery był dosyć dołhy z podanych już przyczyn, ale w widokach hirskich był osobliwy, bo widno było daleko i husto szto ludę roblat. Na polach koło każdej rodyny horiło ognisko, w jakim ludę pekli kąpery. W tym czasie żeny nie hotowyli idżynia, lem doma pekli kąperianyki, jakie i łaciła rodyna z masłą i syrom na śniadania, obyd i wieczeriu. Zaraz po wykopaniu kąpery, dekotry gazdowe na kąperyskach sijale żyto o zimę albo pszenyciu. Gazdyni przystupowali do dalszej roboty z lenianą sołomą, z tyma hirstiami, jakie schowali po roszyniu na podach, sypanciach albo zahatach. Żeby wziaty się za hładzenia lenu na hładzynyciach, trzeba było horsty lenu dobry picuszyty, najlepsze w pecach, żeby sucha sołoma leniana dawała się łamaty, kruszyty i oddilaty paździeria od lenianoho wołokna. Micny i wytrwały musieli byty ruky żen, koli trzeba było na hładzeniciach wyhładyty paru desiat albo i sotok horsty lenu, zależnosty od czyslenności rodyn, żeby zabezpieczyty każdą rodynu w połotno. Wyhładzone pasma lenu czekali na ich wyczesania na bilszych szczetiach, żeby w pasmach oddzielity wołokno słabsze i oczystyty len od paździeria. Takie zwytki pasem lenianych musieli czekaty na czas zimowy, kole trzeba było ich priasty. W tym czasie dereła leściasty w zachorodach, na polach i lisach przed zimą zmieniając kolor leścia na osinnej, jakiej trewat do perszych prymorozkił, po jakich odpadając z dereł. Tot osinny czas, kole leścia na derełach zmieniać się na różne kolory, to gdy ciła Lemkołyna staje się najkraszą krainą na świecie. Karpackie lisy są na połowinu leściasty, o najróżniejszych kolorach i na połowinu ich lasty też z różnymi kolorami mało stryczanymi de inde dereł. Równoczasno z robotami z sołomą lenianą przed zymą i postom ryzdwianym mieszkańcy lemkiuskich zemel po wszystkich sełach od Łupkowa do Pełnycznoj z nasienia lenu własnym sposobom przyhotowlali oli lenianej. Każdy, kto mał nasienia lenu, tot suszył len i iszał do olijaria, żeby tam w stupie wytołczy go na pachniaczu miazgu, pidhryty ju na kilka gradusił i włożyty ju do czystych lenianych miszkił, a potem włożyty ich do stoła z dokruczaną szribamę stolnycią. Toty micne szriby dotyskale miszky i wytyskale z nich pachniaczej oli. Tot oli po perawariniu starczał na ciły czas zimowy, bo był win bardzo produktywny, użycia oliju na hornec kapusty. Takim prostym sposobem każda rodyna lemkiuska mała na zimowy pistne dny najlepszej oli lenianej na świecie. Z wyduszonej miazgy lenianej ostawał jeszcze lenianej makuch, jaki nadawał się na paszu dla telat i paciat. Litom i osiniu każda rodyna w wilne chwyle, jak mała czym i chaty do lisa, żeby prywesty, a czasom i prynesty na pleczach ku zdereła, potrzebnoho do palinia w pecach przez ciły czas do warienia strawy, a w zemi jeszcze do ogrywania izb. Dereła takoho potrzebno było dosyć duże, i to przez ciły rik, a do toho musiło być suche, za to, że dawne pecy nie były doskonałe i potrzebowali dereła suchoho. Dereło rizano ruczni, bo elektryki nie było. Rizano na różne klocki, korotki i dołhy, kotry szczypano na dereła do szperhetiu i do pecyu do peczenia chliba. Przy dyrłach trzeba wspomnuty o tym, że ludzie w horach bardzo mało palili dereło sosnowe, bo koptyło i można było sianem zaczadyty. Ludzie najwece palili derełom bukowym, kotre było duże, twardsze i nie koptyło. Pit koniec oseny na polach ostawali lem karpeli, ripa, dynia i kapusta. Karpeli i ripa były znane jako pasza dla paciat, chudoby, owac i kis, ale znane były i z toho, że rosły na zemlach słabych i bez hnoinia. Tak prosto depopało. Karpeli i dynia w smaku były bardzo dobre i dla ludy, z tym, że były to jaryny mało kaloryczne. Ale co to mało da jakie znaczenia, jak w rodynach często od bidy trudno było się odohnaty, to i karpeli bardzo się przydawali. Najbardziej znaną jaryną była kapusta, jakoj nie mogło brakuwaty w rodynach lemkiuskich. Każda rodyna sadyła kapusty tyłko, kiłko potrzebno było dla rodyny na ciły rik. Kapustu czyszczeno, szatkowano i kwaszeno w jedni albo dwóch boczkach, a potem, żeby się nie perekwasyła i dołho perechowywała, to oczyszczano ją, szto kilka dni i prestoto była ona przydatna dołho, najdolsze zo wszystkich jaryń. Pizną osiniu, a nawet zimą, dla gazdiu i gazdyń ostała najcięższa i najhirsza robota na gazdiłci, a było to mołoczynia żyta, inszoho zerna i horochu. Do pierwszej świtowej wojny na Lemkołyni neznane było mołoczynia zerna maszynamy, lem cipamy. Przy mołoczyniu żyta musiło być dwóch chłopiu, albo mórz z żeną, za to, że potrzebna była sołoma, na kyczkę, poweresła, na siczku i do oteplania chysz. Tam, gdzie w rodyni było wece dorosłych osób, tam mołoczynia było lechsze i skorsze. Ale tam, gdzie przy mołoczyniu musieli braty udził żeny i dziewczata, tam mołoczynia tiało się dolsze, bo do mołoczynia cipamy potrzebna była syła, a do toho w tym samym czasie wypadało priadzenia lenu, dertia pirja i duże inczych żeńskich robit. Cipamy najcięższe było mołotyty żyto, owes i horoch, choć i z inszyma zernami nie było lehko. W dawniejszych czasach nielehko było też z czyszczynią zerna, które odbywało się na klepysku przy pomocy wijaczki, drewnianej łopaty, płachty i pretaka, reszeta. Na klepysku jedna osoba wijaczką metała zerno tak, żeby druga osoba płachtą mogła zduwaty połowu i lehkie śmicia. Na koniec żeńska ruka musiła reszetą oczystyty zerno z inczych neczystosty. Po pierwszej świtowej wojnie na Lemkołyni pokazali się maszyny do czyszczenia zerna zwane rosztamy. Roszta to witraky kruczeny korbą jednoho człowieka, który z zerna wyduwali połowu, a reszeta sijali i sortowali zerno na dobre i płanniejsze. Późniejsze, po pierwszej światowej wojnie, pokazali się po sełach lemkiwskich mołocarni, kruczeny syłą 4 osób. Buben z żeliznymi zubami, kruczeny 2 zamachowymi kolesami, swoją skoristiu wykruszał zerno z kołosiu, które padało pod mołocarnią, a sołoma leciła dalsze, żeby po jej wytriasieniu trafiła na pit, strych. Na takich maszynach ludzie mołotyli wszystkie zerna, okrem żyta. Takie mołocarni kupowało kilka gazdiów do spiłki, żeby po czerzi spilni mołotyty w sebe, a potem i w inczych, czasom na odrobok. Przy takim mołoczyniu robota w seli trwała lem paru tyżny i było to mołoczynia dużo lechsze jak cypamy. Jeszcze lechsze mołoczynia było jak wydumale kieraty, którymi kierowali zapriażone byki, koroły albo koni, a nie ludę. Późniejsze, przed drugą światową wojną, mołocarni kruczene syłą ludy albo chudoby, zastupene były motorami na ropu i były one z wytriasaczami sołomy. Do obsługi tych mołocarń potrzebne było mniejsze czysło ludy bez muczenia chudoby i kony. To ta mechanizacja dawała wielką polechotu ludziom w Karpatach.
3: Osień jest bogata w różne dary, owoce, jaryny i ryby. Pizno, po prymorozkach, można zbierać terkę, z jakich robić się bogaty w witaminu C sok. Zapraszamy na śpiwanku Zrodyły się terki, śpiewają Mikołaj z Lublina.

0: Nadchodiaczu osin czuty uszkińciom sierpnia. Dny stają się widoczni korotszy, ptachy odlitują do tepłych krain, a hory otula do gusta mła.
1: Iwan Hołowczak, symptomy oseny. Już powitre w niebie, jak wody ciastudne. Już nam odlecili ptachy na południe. Sztosy dny korotyt i prodąża dnocze. Już pryc świtlik w knyżku, zazeraj do oczy. Już pustije pole i z nim niej dryka. Ta farbuje osień sadką do miłkę. Już mizerny muszkę, soj nachodzia szpary. Ilem osin w perto, wozy ludziem dary. Recytowała Sofia Rutkowska.
0: Nie każdy lubi osin. Choć jest to pora bohata w zemny płody, rychtuje przyrodu do zimowego odpoczynku. Dla weloch jest ona lem smutną, zapowiadającą nadejście zimy porą.
2: Anna Halczak, skupe sonce. Zabyło soneczko, z rana wychody ty. Uż nam tak ne hocze, jak w liti świty ty. A koło południa, kiedy dakus zahryje, skupo poza stromy na ludy się śmije. Ta de to ta syła, ta de to ta żara, to w liti nas chryła. Deże się schowała. Posmutnili ludę, ptaszki nie śpiewają, pred sewernym witrą w skryszu się chowają. Aż wiary, jak sonce, zaznam zacznę chryty, zaczniemy się w jedno na zemi tiszyty. Czytała Natalia Połechacz.
0: W odróżnieniu od dneśnich czasów, dawno żyło się spokojniejsze i wesilsze. Ludę nie mali wychyt, ale czas to się schodyli, pomagali sobie przy różnych robotach, razem prijali, derli pirja, cyki syli kapustu.
3: Ja wam lenarek chyra, osin. Den korotki, wecer dołgi, nie jest to robyty. Nie jest bliskoho susida, nie jest z kim sobie poradyty. A na dwori dojdzie kropyt i po szybach dzwonyt. Człowiek siedyt w tepły hyży, taj nyczny robyt. Dawno z dojna lemkowyni, ludę lenek prale. Schodyli się w jedni hyży, radyli, śpiewali. Tu młody jedut spaty, treba rano wstaty. Stary ludę nyczne robrat, den i wieczer w ekran smotriat. Wkazali by dasz to hardy, można by to posmotrity. A strilania, zabijania, lipsze to tu nevidity. Tak promyne nasze życia w dalekiej czużyni. Niby dobry, ale smutno, kraszcze było na lemkowyni. W chorach bidno ludę żyli, ale wse wesele byli. Żartowali i śpiewali, bo wszystko się razem znali. Czytał Paulo Michalak.
0: Posłuchajmy, jak na weczirkach przy priatci śpiewali kolesy dziewczata.

0: Czas na osień jest bohata, prekrasny, tepły kolory. Pak doszcz ich wymywat i robi ciaż coraz smutniejsze, siro i buro. Taki czas nie jest najprzyjemniejszy i furt przypominat o peremyjaniu wszytkoho.
1: Jewam Lynarek Hyra, kolory oseny. Kolory, kolory, kolory oseny, żółty i brązowy i temnozeleny. Już w nich krasy neje, bo krasa propała, w lity w jasnym sąci zowiała jak trawa. Kolory oseny, jak życia w starosty, prudko promynuło, neje wesołosty. Kolory oseny, jak lubą zdradzena, choć była horiacza, ale zatraczena. Kolory oseny do zimy zbliżajut, witer liścia zduwat, na zemlu padajut. Kolory, kolory, kolory oseny, doszczyk w szyby dzwonyt, jak chist neproszeny. Ne zminysz oseny, ani pory roku, liścia zdereł zletyt i neje uroku. Czytała Hancia Michałowska.
0: Osień to tak naprawdę wyjątkowy czas, jaki mobilizuje do refleksji, zadumania i wytuszenia. Osieniu witry przybierają na syli, w horach dują bez przerwy. Silne witry zderają z dereł kolorowe listia, żeby ponesty ho w świt.
2: Anna Halczak, Osień wisi. Katulac się listok, dalesz coraz dale. Miszać się z tamtyma, szto już włone w pale. Wsłuchuję się w tyszu, szto sy jakby pyskło. To już na ostatok serce drgło w listku. Szum i szurchit listia z derewą praszczania. Oj chyne i wisi, nie do zrachowania. Czytała Magda Bolech.
0: Zapraszamy na czerwową muzyczną przerwę. W śpiewancie ansamblu Serencza dziewczatko nese w zapaści właśnie dary oseny. Jabłka, gruszki i sliwki.

Життя лемків століттями підпорядкуване було ритмові природи. Вшитко проходило в згоді з порами рока і погодом. Конець літа і початок осени був часом інтенсивної роботи. Щоб зібрати земні плоди і добре забезпечитися перед зимовим холодом, треба було посвятити дуже часу. До днешніх часів остало так, że jak lem zbliżają się osinne chłody, lemki zabierają się za świadkowania. Bere to początek z dawnych czasów, gdy większość ludy zanimało się gazdziłkami. Duże idła, które dostarczać osin i zakończenia gazdziłskich robit pozwalało na zorganizowanie praznika. Za to w oseny bilszist seł organizowało kiermeszy. To znaczy świata związany z pokrowytelą cerkwy i danego seła. Lemki cilowo wybierali pokrowyteliu, których świata przypadają w spokojniejszym osinnym periodzie. Posłuchajmy fragmentu powisty Szubanyczny Werch, w którym Wołodymyr Chylak drobniciowo opisał kiermesz w Sołotwynach koło Krenyci. Wołodymyr Chylak, Szybanyczny Werch, fragment. Takoj pohidnoj i tepłoj oseny, jak była w 1768 roci, nie tak za skoro dziżdut się ludę. Na temno-błakytnym nebi ani jednej chmarki, ani najlepszy witerec nie ostudzał promeny jasnego sońca. Ono, prawda, nie prygrywało już tak jak w Petriuci, ale prostomyrnym i łagodnym tepłom obnymało zemliczku, jakby druga wroci wesna nastała. Hordili się zelenym zamajeny werchy, gustyma listoczkami wkrywali się dereła. Ptacham neśpiszni jeszcze było lecity za dalekie more, wesołym ćwirkaniom, czyrlykaniom pereklikowali się wzajemni, aż i spiznene owadia i muszki szumnym letom i w bezkonecznym żuchraniu lubowali się życiom. I hurma ludy, szto seret na tołpu, wychodzili z sołotwyńskoj cerkwy, zdawała się rikom pcził, jaka po dołgym, zimowym śni wyleciła na wilny prostir i tepłe soneczko. Dnes praznik pokroły, do toho kiermesz w Sołotwynach, za to i służba Boża tak się prodążyła. Za złe ne wozmę nychto ożywlenej huk naroda popry cerkwy. Tu stary gazdowe wytajut postoronnych hosty i prosiat ich do swoich chyż na chlip i sil. Wydno nerytko i takoho postoronnoho, sztoho dwoch miejscowych gazdił, tiahne za rukawy odczuchy. Jeden w swoj storonu, drugi w swoju. Musyt hist, torżestwenno, obiciaty jednomu komowy, że ho odwidyt predweczyrniom, i drugomu, szto powieczyrny. Ani, to udyny sztuka i bez rukawił ostaty. Tam stryjny paripcyw, wyzywajuczo natiahneny na ucha kapeluchach, opojasany szerokyma remeniami z bliszczaczym w spriaszku i kilczata z doblinią. W samozachopliniu pozerajt po sobie i kolyne predost usz, nalubujuć się tym lechkim zaniatiom, to udy zaczynajt westy medze sobą ożywlenu besidu. Prysłuchasz się im, zmirkujesz ich rozmyłowane lice, pizierinia zwernene w jedną stronę. Ech, tam w kisnym koliczku dziewczata, czudowy sołotwyński kwit. Pozbierany do białych rantuchił, haftowanych zapasok, czerwonych gorsetił, kwitczastych kabatił, w żółtych czerewikach na wysokich zapiatkach. Prosto wołosa, żeby perepletena ryżnokolorowymi basamunkami połowa kosa odbywała się od okrugliać koholyczka. Ony pereszeptuwali się zo swoich dumok, zamysłił, jak w czasie dołgoho bohosłużenia szuchali w ich młodeczych hołołkach. Ale cy prawdywy to ty zwirowania, kto to może znaty? Reczy, młody dziewczata nie chciać to prawda same wyjawyty tajemnici swojego serdeczka, ale bars zadowolony, kol odhadnete to tu tajnu. Desia zatriasli nasze mamy, że tak dołgo musimy na nich żdaty,
powiła wysoka czornobryłka, ozerajuczy się dookoła. Tobi ne o mamu chodyt, afio, wtrutyła neweliczka krasotka, na pierwszy pozir najkraszsza medze dziewczatny. Ty znasz to on ne dityna, ne stratiać się, a o to, żeby pozerajuczy za mamą, zirknuty i na swoho matwija. Wszystkie dziewczata buchnuli duszenym, piłhołosnym śmichom. A Fija zaponuryła się. Jaka z tebe swynia, Fesio, rekła napił z gniwą, napił z naśmiszką. Ledwo ty wyschło mołoko pit, a już strilasz oczami tam, gdzie ne wsesia chodyt. Kolebym mogła zazryty do twojego serca, kiedybym

0: Jubowin bidaczysko propadać za mną, jak ucia zapachnia czymsiną.
1: Wartałoby sprybuwaty, a pak budę wydno.
0: Perebyła fęcia, prybera juczu wyzywa juczu postawu.
1: Ne perebywaj,
0: gniwno szmaryła Afia.
1: Tu o tebe chodyt,
0: a was, dziuczata, beru na świtkiu naszego sporu.
1: Słuchamy,
0: w do jeden hołos prystale dziuczata.
1: Cy wy widzieli w cerkwy toho szumnego parybka z czerwonym remenią, w czuzi perewiazani na jedną stranu, szto stojał niedaleko od kryłosa? Widzieli, widzieli, kto to, od kalewin, pewno ne zo susidniego seła.
0: Wywidowali się dziuczata.
1: A ty, fęcio, widziła jest ho?
0: Prodążujuczy rekła Afia w jej stronę.
1: Nit, ja ho nie widziła.
0: Nieśmiło odpowiła fęcia, jaka nie znała jeszcze od gryzaty, a tu aż się prosyć za taity.
1: Nie widziłaś? Jakże jest nie widziła, kiedy ty raz po raz odwertała się do kryłosa. Ta kolejem się już i odwertała, talem po to, żeby diakowu notu pidimaty i pitiachnuty.
0: Taka dityniacza odpowiedź rozśmieszyła wszystkie dziuczata.
1: Czomże masz taity, fęcio?
0: Powiła Fewrosia, jej najbliższa towaryszka.
1: Taż to niejaka ujma, kiedy się nam podoba hardy chłopec. Ależ ja ho nie widziła, ta winsia mi i nie podabat.
0: Gniuno odpowiła fęcia.
1: Jakże znasz, że się ty nie podabat, kiedy z ho nie widziła? Ależ się zdradyła,
0: zaśmiali się dziuczata. Fęcia żałowała w duszy swojej neuwagi. Rozhublinia nadawało jej urokliwomu lyczku jeszcze bilszej krasy.
1: Jedno już znamy, ale o drugim może jeszcze nie wszystkie znate. Preci to tparobok tak się zasmotrył w cerkwy na fęciu, że na wiruju chcił i ty do światoho pryczastia.
0: Szmaryła na perekir Afia.
1: Tacy jada komu boroniu smotryty nania?
0: Odciała się Fesia.
1: Kiedy się pryzerał tot parobok, to wydno lipszy rozum maje i oczy wołowi, jak twi matwi, albo twi seman, twi fewronciu, natko.
0: Takie niespodziewane wyjawlenia diłoczych upodobań do reszty już perewerszyło terpelewist dziuczat i one, nie zwertajuczy uwagi na chłopciu, hołosno zaczali do kiriaty Fesi. Ale Fesiu już to se incze poruszyło. Ona poblidła. Kole popry besidzi odwertała się do każdej z towaryszok, wzryła niedaleko toho neznanoho parybka, jak sperszy się na kamienne cerkowne ohorodżynia, co złożonyma na grudziach rukami, bezustannie wzerał się w nią. Ona odczuła, jak jej serdeczko myło zatrepotało, jak jej rozlublat zirioho łaskawej. Czytała Olena Duć. I to już wszystko, co zrychtowali z menachneska. Mamy nadzieję, że wy, nasze drogi radiosłuchacze, znate dociny ty osień, jaka chyba nigdy na świecie nie jest taka krasna, jak w naszych horach Karpatach. Starajmy się najty czas, w dołgi osinny weczery, żeby czytaty knyżku. Nie zabywajmy o lemkiłskich pisatelach i naszej literaturi, kotra oddaje lemkiłskiego ducha i klimat dawnej Lemkołyny. Zapraszamy na następne odtynki naszej audycji. Na zakończenia bars osinna piśnia opracowana na słowa wersza Petra Murianki. Śpiewa Susana.

perfekcji ma to powiedzieć o szkole. Tak, podnieś, wstawaj.

0: Komar kosy.
1: Komar kosy.
2: Muszka zagrapuje.
3: Komar kładę do kipoczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar muszku zagaduje.
6: Rad by się żonety.
7: Owatrzejk premieruje.
8: Rad by drużbą
9: buty.

Mi wers. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikt to nie bude widział i nikt to nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozderto i duszu czuhaniu na tebe zaszmariu od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budesz lem mi i niczyj inczyj. Od najbliższego bólu najbliższy.

mnie. Zadeptują deptak krynicki. Niosą litość w wypłowiałych oczach. Rzucają 50 groszy do kapelusza.

Bartowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha, mój anioł stróż szepce mi do ucha.

pierwsze Lemkiwskie Radio. Lem FM.

Harlem FM na żywo. Wieczór z radiem Lem FM. Den z radiem Lem FM.

Slam FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Slam FM to twoje radio.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

M znamy. W znamy. Razem daje LMFM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Gentlemen, sit back,

i twoi wołosia, rukamy hładyty. Chciłbym czuć zapach, szepit hołosu twojego, prosto radity tak tym.

Humanitas. Beskidy mi, jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Bolit mia krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, što mojej wirno w serciach plekali, bez wika nesli do rymnych dni, spisamy zastawlenia.